0: SK Bydgoszcz.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
5: Uwaga, rusza rozbudowa drogi prowadzącej z Bydgoszczy do Łochowa. Od dziś w Lisim Ogonie zamknięty będzie odcinek ulicy Potulickiej. Od skrzyżowania z ulicą Skośną do skrzyżowania z ulicą Wyczynową są objazdy. Na termometrach dzisiaj do 27 stopni, ale to po południu, a od czwartku będzie już upalny.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
4: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Ruch kolejowy w Niemczech wraca stopniowo do ruchu po ogromnej awarii. Padł system łączności radiowej, przez co na około 2 godziny zatrzymano wszystkie pociągi w całym kraju. W nocy udało się naprawić usterkę, ale nadal występują ogromne opóźnienia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kontrolą poselską w Szpitalu Południowym. Według nich placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł. Były koordynator SOR-u odesłał pieniądze na konto szpitala, ale miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. Taką wersję przedstawiła prokuratura, ale według posłów pieniądze są na koncie szpitala i mają zostać zaksięgowane.
7: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
6: Mówił były wiceminister zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, a w szpitalu trwa kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Swoje śledztwa prowadzi też prokuratura. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. Do Polski nadciągają niebezpieczne upały. Gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy, przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
8: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
6: A według ostatnich prognoz najcieplej będzie w niedzielę.
9: SK Bydgoszcz News.
5: Dorota Lakner, zapraszam. Ponad 100 tysięcy Polaków dowie się, jak reagować w trakcie nieprzewidzianego kryzysu. Szkolenia rozpoczną się w wakacje, a przeprowadzi je PCK, mówi Tomasz Okoński, dyrektor PCK w Bydgoszczy.
10: Będziemy szkolić wszystkich. Mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie.
5: Szkolenia ruszą w wakacje i potrwają do końca listopada. Wraca joga na trawie. W tym roku bydgoszczanie również będą się spotykać w soboty w Parku Kochanowskiego. Pierwsze spotkanie już w najbliższą sobotę.
11: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
12: To jest ostatnia środa przed wakacjami. Do mojego urlopu zostało równo 5 dni.
13: No ja swojego jeszcze nie zaplanowałam, no.
12: Ekspres w kuchni już ma wolne, bo nie chce się włączyć. Słuchajcie, kawy nie da się zrobić.
13: A jak to wygląda u was? Ile macie dni do urlopu? Dawajcie konkretne liczby i konkretne miejsca.
12: 664, 402, 302 i messengerowe. Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Dzień dobry.
1: 8 po 6.
2: Dzień dobry wam mówimy oczywiście i zastanawiamy się, ile dni do urlopu, bo dzieciaki już odliczają. Na tych takich aplikacjach, które są e-dziennikami, jest napisane: uśmiechnij się, już tylko 3 dni do wakacji.
0: To prawda, właśnie u mnie jeden dzień do urlopu.
3: Jak to, jutro cię nie ma?
0: Pojutrze
3: cię
0: nie ma? Wiedziałem, że ten żart się uda. Taki żarcik prowadzącego. Jest.
3: Ale moje 5 dni do urlopu jest prawdziwe, bo ja wziąłem jeden dzień wolnego na poniedziałek.
0: Brawo! Cieszmy się. Czyli idziesz na zakończenie roku szkolnego?
3: W piątek, a w poniedziałek mnie nie ma, bo odpoczywam po zakończeniu roku.
2: Czego nie rozumiesz? No przecież.
0: Tak, teraz już rozumiem.
2: Ale zastanawiamy się, ile dni do urlopu wam zostało. Dajcie znać na Eskowym Messengerze. Dzień dobry.
4: Hej, Eska. U mnie zostały tylko 3 dni do urlopu. Wylatuję do Tunezji. A po powrocie z Tunezji przepakowuję walizkę i jadę do Monachium. Więc urlop w sumie 14-dniowy zapowiada się rewelacyjnie.
3: O nie, nie za dużo tego dobrego?
5: Jankes. I Wiktor.
2: Mamo, chcę do Tunezji. Kochanie, Tunezję to my mamy za oknem.

0: Katy Perry odlicza do piątku, TGIF, a my odliczamy dni do urlopu. Wielkie wakacyjne odliczanie dzisiaj o poranku.
1: A ty kiedy urlop, Jadziu?
2: Jeszcze nie mam planów.
1: No i dobrze, nie będziemy tęsknić.
0: Jadzia zawsze na spontanie.
2: Pójdę jakby pójdziecie. Poranne prasowanie.
3: Po prostu Jankę z każdy dzień traktuję jak niespodziankę.
1: A właśnie. To jest też niespodzianka. Słuchajcie, bo patrzymy, przeglądamy prasę i nie tylko oczywiście. W serwisie YouTube wystartować ma wkrótce kanał, którego główną twarzą będzie przybrany syn prezydenta Daniel Nawrocki.
0: O, cię kręcę, youtuberem się mianuje teraz?
1: Pasierb naszego prezydenta poprowadzi w internecie program, uważajcie, gamingowy. Na temat gier komputerowych i takie tamte różne. No i właśnie, no.
2: Ciekawe, czy za oglądanie widzowie będą dostawać ordery.
0: I czy potem nie będą musieli ich zwracać?
3: No to teraz uwaga, Wiktor, informacja dla ciebie. Roxana Węgiel.
0: O, jak moje serduszko się raduje.
1: Przepraszam, twoja Roxana.
0: Moja, tak. Tylko jeszcze czekam na zakończenie związku z Kevinem.
3: No właśnie, ona wspomina trudne początki związku z panem Kevinem Wyglejem i mówi: ja na początku miałam różne wątpliwości.
0: Nie, no, Roxana ma ładniejszy ma głos niż twój.
3: Sorry.
1: No, co ty na to, Jadziu, no?
2: Ja cały czas mam wątpliwości.
1: Cały czas, non stop.
3: Wiktor też.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Dzisiaj jakoś tak szybko wyprasowaliśmy, no.
0: To nie jest. Dobrze.
1: Dziękujemy, Jadziu.
2: Gorące żelazko było.

Ja mogę pochwalić się tym, że właśnie skończyłem zmianę nocną i do mojego urlopu, a raczej do wyjazdu, zostały już tylko godziny. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes.

0: 25 minut po godzinie 6 w środę 24 czerwca w pół do piątku już.
1: Czuję, jak się zbliża, już puka do naszych drzwi. Marcin Procki, za chwilę i newsy.
2: No właśnie, w newsach na pewno będzie mówił o mundialu, ale dzisiaj pytamy się, ile dni do urlopu wam zostało i mogę wam powiedzieć, ile dni do urlopu mają polscy piłkarze z reprezentacji Polski.
3: No.
2: No, tak jakieś minus 12, bo są na rajskich.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
8: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
10: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
9: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
11: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
4: No, czekam na dobrą okazję.
3: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
4: O, wow! Na pewno skorzystam.
3: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
4: Mieszkania już są gotowe?
3: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
8: Ponad 12 stopni na termometrze, ale w ciągu dnia temperatura mocno się rozkręci. Będzie do około 27. Słońca pod dostatkiem. Od jutra możliwy wzrost temperatury i może być nawet około 30 lub więcej. Uważajcie na siebie. A o tej porze przypominamy też o utrudnieniach, które są na Fosza przy Operze w stronę Ronda Jagiellonów i na Sułkowskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, tajemnicza paczka i ewakuacja komendy policji w Iławie. Zgłosiła się do niej kobieta, która dostała przesyłkę, mimo że nic nie zamawiała. Doszło do jej rozstrzelnienia. Substancja, która się wydostała, oparzyła policjanta. Budynek został ewakuowany, a paczką zajęli się pirotechnicy. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie, co było w środku. Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Poinformował o tym działaczy przed sobotnią Radą Krajową Ugrupowania. Wakat po Szymonie Hołowni został już uzupełniony.
10: Sponsorem programu jest Decathlon.
11: SK Sport News.
9: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Doświadczony Portugalczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 5-0 nad Uzbekistanem w swoim drugim meczu na Mundialu. Ronaldo popisał się dubletem i został jedynym piłkarzem, który zdobył gola na 6 Mistrzostwach Świata. Portugalia przedłużyła więc szansę na awans, podobnie jak Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą. Zaskoczyła Anglia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Ganą. Awans zapewniła sobie za to Kolumbia, która 1-0 wygrała z Demokratyczną Republiką Konga.
10: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Jan, Skama i Wiktor w Radiu SK.
13: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w pół do piątku. Brzmi to naprawdę wyśmienicie.
14: No i jesteśmy w trakcie wielkiego odliczania do urlopu. Każdy patrzy, ile mu zostało.
15: Hej SK, byle do 15, a od jutra Bałtyk.
13: No, Bałtyk, o, drogo będzie.
16: To drogo, ale wyjątkowo ciepło. Ale nie, przepraszam, przecież ja umyję samochód, będzie padać.
13: Ale chyba nie, do poniedziałku rzeczywiście upały niemiłosierne. No,
14: patrzę właśnie w telewizor, ostrzegają. Idzie, sunie w stronę Polski.

0: 6.38. Ludzie, zabierzcie Jankesowi telefon. Od teraz ma zakaz wchodzenia na Instagrama.
1: Ojojoj.
2: Kim jest Jankes?
3: Tak, nasza ulubiona zabawa.
1: Ale mogę powiedzieć wam, kim dzisiaj jestem?
0: No, dawaj.
1: Jestem dzisiaj niewyspany.
0: O, dobrze, wygrałeś, koniec konkursu. Dziękujemy za zabawę, do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
3: Słuchajcie, na naszym maskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jest ono również podpisane, gdyby ktoś się nie zorientował, za kogo jest Jankes przerobiony lub za co.
0: Dlatego ty tam, dziadu, nie wchodź.
3: I no dobrze. Chodzi o to, że Janki nie ma zielonego pojęcia, kim jest. Nie widział tego zdjęcia, nie widział tej przeróbki, natomiast może dostać od was podpowiedź. Wysyłajcie je na eskowym messengerku. Za momencik będziemy odpalać naszą zabawę, kim jest Jankes, i będziemy sprawdzać, czy Janki będzie w stanie odgadnąć dzięki waszej pomocy.
1: Widzę, że się uśmiechacie pod noskiem.
3: No tak, ja tylko dodam, że jeżeli nie zgadnie, to będzie musiał się przebrać.
1: No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
0: Czy chcesz już coś wiedzieć? Ale nie pytaj się, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą.
1: Nie będę pytał, czy... No dobrze, dobrze, dobrze.
3: A to jest ciężko tak zgadywać, kim jesteś?
1: No, jak za każdym razem przecież, no.
3: Ale... dwa razy ci się tylko nie udało, tak to ci się udaje, więc okay. Jakby brawo, no. Cieszę się, że masz w sobie tyle tożsamości.
1: Słuchacze są wspaniali, zależy jak podpowiadają, prawda?
3: No to dzisiaj podpowiadajcie tak, żeby sami wiecie.
0: Skakujcie. Najpierw...
1: Fajny jestem? Fajny czy fajną?
0: Fajny.
1: Nie pytam o płeć. Fajny czy fajna?
0: Jesteś fajną postacią. Skakujcie na Instagrama, a potem nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze.
4: Reklama.
5: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
8: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
9: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
11: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
10: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
11: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

0: Za chwilę siódma, czas na urodziny, ale nasza artystka leży na kanapie. Kama, chodź tu! Jesteś potrzebna, Maja czeka na ciebie.
1: Happy birthday to you.
2: Maja, Maja!
3: SK budzi w urodziny.
4: No, Kama.
5: Wszyscy się już porządnie obudziliśmy i bardzo dobrze, Maja przede wszystkim urodzinowa. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, to na początku w skali od 1 do 10, jak bardzo nie podobał ci się występ Kamy na głośniku?
4: Podobał
6: nie
4: się.
6: Będę niemiła.
5: Wszystko w jak najlepszym porządku. Maju, dzisiaj twoje urodziny, no które, pochwal się.
6: Oj, 21 już.
0: No i podstawowe pytanie, czy tym razem wszystko jest okej? Okay? Czy nic się nie zawaliło, czy nic nie upadło, czy nic się nie spaliło, nie zburzyło?
6: Nie, no do tej pory jest dobrze, co jakby zapowiada się równie dobrze.
0: Bo trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku, w Wigilię twoich narodzin, jak zostało to napisane, drzewo w ogródku dostało piorunem, a potem się przewróciło.
6: Tak było.
0: Urodzinowy znak z niebios.
7: Potrzaskało kwiatki, porysowało auto. Ale widzisz, ja specjalnie tak dla ciebie zaśpiewałam, żeby już nic gorszego cię dzisiaj nie spotkało.
4: A, to o co chodziło? Nie.
5: Było pięknie. Rozumiemy, że wczoraj nic się złego nie wydarzyło.
6: Nie, wszystko, tym razem nie.
5: Wszystko w porządku. No i uważaj, bo mamy dobre wiadomości. Stówka urodzinowa dla ciebie na dzień dobry.
4: Stóweczka, a co tam?
6: Dziękuję pięknie.
4: Proszę bardzo.
6: Na pewno się przyda.
5: Myślę sobie, ile masz? 21 lat. Jesteś studentką?
6: Tak.
5: Co studiujesz?
6: Kryminalistykę.
5: A, no i dobra, no i zakończyła rozmowę.
0: Tak, fajnie było, ale musimy się pożegnać.

0: fajna pogoda od samego rana, no to co, siup na plażę z parawanami albo bez.
1: No i za momencik Marcin Brocki powie, która plaża będzie w tym roku najgorętsza. I nie chodzi o temperaturę, tylko chodzi raczej o tytuł najlepszej plaży w Polsce.
2: Marcin, jak ten sprzedawca za chwilę. Newsy, gorące newsy!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
8: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
8: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
9: Trzeba uważać, na ulicy Wyzwolenia w Bydgoszczy trwa frezowanie i układanie nawierzchni. Mogą występować zwężenia na odcinku od Sudeckiej do Gala Anonima. Prace w sumie mają się odbywać tutaj w trzech lokalizacjach aż do 7 sierpnia. I pogoda będzie sprzyjała właśnie tego typu pracom na termometrach w Bydgoszczy do 27 stopni i będzie słonecznie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
8: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. I z tymi informacjami o poranku reporter SK Michał Skolimowski. Michale, ta sprawa zaważyła?
11: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Na czele ukraińskiej delegacji stanie ostatecznie premier Julia Swyrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
11: Na to uwagę zwraca też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i w tym kontekście, zdaniem Marcina Przydacza, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył drugiego współgospodarza, czyli polskiego premiera.
10: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu Ceny Paliw Niżej. Wprowadzono go w marcu tego roku. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadania, a rząd pozostanie przygotowany na różne scenariusze.
13: Jeżeli ceny będą tak wysokie, to będziemy zastanawiali się nad działaniami osłonowymi, ale dzisiaj chyba możemy być ostrożnymi optymistami w tej sprawie.
10: A w obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła dotychczasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście. Ustka zwyciężyła także w kategorii najlepszej plaży dla rodzin, a które plaże wygrały w pozostałych kategoriach, to możecie sprawdzić na sk.pl.
6: SK Bydgoszcz News.
9: Gidzie Archwerskę. W wakacje ruszą prace wzdłuż ulicy Stolskiego w Bydgoszczy. Tu wybudowane zostanie zielone torowisko, a na wysokości ulicy Bielickiej powstanie pętla autobusowo-tramwajowa. Powstaną też drogi rowerowe oraz przystanki z roślinnością na dachy. To festiwal, który co roku ściąga do miasta młode zespoły z różnych zakątków świata. 27 czerwca ruszą bydgoskie imprezy muzyczne.
14: 15 zespołów z 11 krajów. Najwięcej zespołów, aż 4, przyjadą z Turcji.
9: Mówi Iwona Waszkiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy.
15: Jankes,
16: Kama
17: i Wiktor.
18: Wielkim jestem na samą myśl, jak ja temperatura będzie na zewnątrz, jestem upocony już. To jest zła odpowiedź.
19: Zostały ci jeszcze 2 strzały.
18: No i pierwsze podpowiedzi od naszych słuchaczy. Słuchaj tego, może to cię wyprowadzi na jakiś trop?
20: Siemka Jankes, nie wiem, czy to dobry trop, ale jak tak na ciebie patrzę, to wyglądasz jak Daniel Obajtek.
18: I wcale nie chodzi o sztuczną, śnieżno-białą klawiaturę.
5: zobaczcie, jak wygląda przerobione zdjęcie Jankesa na naszym eskowym Instagramie. Następnie wysyłajcie mu podpowiedź na eskowy Messenger. Dobrze idzie na razie, dobrze idzie,
18: Daniel, podoba Obajtek, mi się. Daniel Obajtek, śnieżna, biała, ludzie, już się zgubiłem nawet.

0: 10 minut po godzinie 7. Jankes cały czas szuka swojej tożsamości na naszym maskowym Instagramie. Kim jest Jankes dzisiaj?
1: Wiem, że nic nie wiem póki co.
0: Natomiast w internecie ruszył jeszcze dodatkowo serwis, który monitoruje restauracje doliczające obowiązkowy serwis do rachunku.
2: Ale czekaj, jeszcze raz. Okay. Co tam mogę sprawdzić?
0: No, idziesz do knajpy, tak? I czasami jest tak, że knajpa dolicza tą dodatkową opłatę za serwis, tak zwany, a są knajpy, które nie doliczają, więc teraz w internecie możesz sprawdzić, czy knajpa, do której idziesz, będzie chciała od ciebie więcej pieniążków, czy niekoniecznie.
2: Tak, kurde, dobra opcja.
1: Ale pamiętajcie przy okazji śniadanka, że no właśnie nas, Eski, do śniadanka możecie słuchać absolutnie za darmo.
2: A? Żadnej opłaty serwisowej nie ma?
1: Nie.
0: Kama. No jest ten, jak on się nazywa? Abonament radiowo-telewizyjny, który oczywiście wszyscy...
2: Co płacimy?
1: Ledwo nie przeszło.

0: Nie macie takiego wrażenia, że ona śpiewa o sobie i o premierze Kanady, Legendary Lovers?
1: No,
2: nie wiem, ale pachnie u nas w studiu pasztetem. Co jadłeś?
3: Kim jest Jankeks?
1: No właśnie, jakaś taka pasztetowa ta atmosfera tutaj.
2: Albo paprykę szczeciński.
0: No dajcie człowiekowi zjeść śniadanie.
4: Może to jest podpowiedź?
2: Bogaj, przestań. Bogaj ma takie wielkie zadanie, że cały czas lubi mącić w głowie Jankesowi. A prawda jest taka, że na Jankesowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Możecie wchodzić, no i później nagrywać na Jankesowym Messengerze podpowiedzi, bo Jankes nie ma pojęcia, kim jest. Jedną odpowiedź, jeden strzał, a ma trzy.
0: Już wykorzystał.
2: Więc zostały dwa.
1: Na kogo? Co ja powiedziałem?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, że się cieszyłam, że...
1: Nie, to było poza antenę, to się nie liczy. Liczy się to, co na antenie. Proszę o konkretne podpowiedzi.
5: Jankes, moja podpowiedź brzmi: nosisz okulary.
0: O! A do tego?
6: No, tak w temacie tego Jankesa. O, Jankes, niezły czaruś jesteś.
0: A do tego?
7: Czaruś. Jankes, jesteś prawdopodobnie jedynym kolegą Rudego.
1: No. Kolega Rudego.
0: Czekaj, sprawdź tam, jakich kolegów ma premier.
1: Czaruś. Czy jestem aktorem?
2: Nie, aktorem nie. Jednym głosem już mówimy z Wiktorem, ojej.
0: To słuchaj, słuchaj dalej.
1: Dawaj.
8: Jankes, muszę przyznać, że posiadasz fantastyczne zdolności komunikacyjne i dogadasz się nawet z największą żmiją.
2: Oh. Cześć, to ja.
0: Dlaczego? No? Czyli jesteś sobą, bo gadasz z Kamilą.
1: Okej.
0: Czy chcesz już wybrać sobie jakiś strzał, jakiś typ, zmarnować szansę chciałbyś?
1: A jeszcze coś masz? Mamy coś jeszcze? Jeszcze,
0: no, jeszcze jeden w promocji na mogę ci wrzucić. Mhm. No.
9: Ja myślę, że postać Jankesa w dzisiejszych czasach do transportu mogłaby wykorzystywać odkurzacz.
2: Tak! No. Absolutnie. I to jest świetna podpowiedź, chciałam ci powiedzieć.
1: Postać, którą co?
0: Dzisiaj naprawdę starają się słuchacze. Do transportu w dzisiejszych czasach mógłbyś wykorzystywać odkurzacz. Mógłbyś.
2: Ale nie musisz.
0: Nie musisz.
2: Ale mógłbyś.
0: Fajnie, że nie wiesz, kim jesteś.
1: Nie wiem, kim jestem. Naprawdę to jest póki co jakaś czarna magia dla mnie.
0: Co to było? Weszliśmy w etap, kiedy sam sobie
1: Proszę o powtórkę.
2: Nie ma baru w tej grze. To nie piłka nożna. Za chwilę będzie czerwona kartka i tak się skończy.
1: Czaruś, czarodziej.
2: I teraz

0: Za 5 minut 7.30, no i kolejne newsy. Marcin Procki, między innymi o polityce, a mnie się też w oczy polityka rzuciła teraz. Prezydent Nawrocki, słuchaj, zaapelował do mężczyzn, żeby nie zastanawiali się dużo, tylko zakładali rodziny.
1: No ale jak to do mężczyzn? Jak to do mężczyzn? Przecież do tego potrzeba też kobiet.
0: Kama, nie trzeba, bądź postępowa, jest 26 rok.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
12: To ze zlewu.
11: Czemu tak jest?
12: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
11: I co teraz?
12: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
11: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
13: Polecają bydgoskie wodociągi.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
17: Uwaga, na S5 są roboty w kierunku Bydgoszczy. Zajęty jest jeden pas ruchu na odcinku Mieleszyn-Żnin-Zachód. Roboty do 18, a w Bydgoszczy warto też uważać na pracę na Sołkowskiego. Temperatura rośnie, w Bydgoszczy już 16 stopni. W najcieplejszym momencie będzie do około 27 stopni i słonecznie. Szerokości.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
18: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W ogniu stanął pojazd przewożący plastikowe akcesoria. To na jezdni w kierunku Poznania w rejonie Gołusek. Ranny kierowca trafił do szpitala. Aktualnie przejazd A2 odbywa się już bez większych utrudnień. Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. W sondażu Superekspresu na KO postawiło 34% zapytanych. Na drugim miejscu PiS i 26%. Trzecia jest Konfederacja z blisko 14%. W Sejmie znalazłyby się też Lewica i Konfederacja Grzegorza Brauna.
19: Ale to badali jeszcze przed wejściem do szpitala, czy już po wejściu do szpitala?
18: W ostatnich dniach.
20: Sponsorem programu jest Decathlon.
13: Polska Sport News.
18: A Kolumbia może już cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Jej piłkarze wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Mają już 6 punktów i są pewni gry w 1/16 finału. A był to ostatni mecz drugiej serii gier w fazie grupowej. Dziś ruszy ostatnia kolejka, a oba spotkania w każdej z grup będą odbywały się o tej samej porze. A Iga Świątek zacznie dziś grę na trawiastej nawierzchni. Polska tenisistka wystąpi w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. I jest w nim rozstawiona z jedynką, a jej pierwszą rywalką będzie Emma Navarro. Ich mecz powinien zacząć się około 15:30.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: Jan Kama i Wiktor. W Radiu S.
20: Dzień dobry, witamy. Czarna magia. Co wy z tą czarną magią, jak tak zareagowaliście?
21: Benny, co ty?
20: Chcesz kolejną podporę, bo ja nie wiem, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jestem, ale dobra, dawaj.
22: Powiem ci, Janki, że jesteś odważny brać za żonę siostrę swojego kumpla.
20: Okej.
23: Okay. Coś ty narobił, Janki!
20: Tego nie kumam. Tego nie było, tej podpowiedzi nie było.
21: Że niczego nie kumasz.
20: Nie, no troszkę kumam coś tam. Czy jestem prawdziwą postacią, proszę mi powiedzieć?
23: No, dla niektórych tak, dla innych nie.

0: jest Jankeks.
1: Rysuję sobie swoją postać.
2: Z plastyki ewidentnie miałeś prawie piątkę.
1: Już kiedy byłem na plastyce ostatnio.
3: To jest autoportret?
1: Auto nie wiem.
2: No ale wyglądacie bardzo podobnie do rysu czapkę i jesteście identyczni.
1: No dobra, czy mam bujną fryzurę? Czy mam dużo włosów na głowie? Moja postać?
3: No, nie powiedziałbym, no.
2: No ja bym powiedział, tak. Tak. No więcej
1: Uwaga.
2: Niż ty.
1: Patrzcie, dorysowuję włosy. Co?
4: Ale nie kręcone.
1: Kama, powiedz mi, podpowiedz tak, wiesz, oni nie słyszą. Czy to, co narysowałem, jest podobne do mojej postaci?
2: Nie.
3: A pokaż dla mnie, jak to mówią w Białymstoku.
2: Troszeczkę. No nie, no błagam cię.
4: Mega smutna.
3: No ale zgadza się, że ma okulary, no.
2: No to powiedzieli słuchacze.
1: To, co narysowałem, to jest Wojciech... Czy jestem Wojciechem Manem?
3: Niestety, zmarnowałeś swoją propozycję.
1: Słuchajcie, drugą, pierwsze nie pokażę.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa, wy wrzucacie podpowiedzi i Janki ma ostatnią szansę na to, żeby w tym momencie odgadnąć, a jak nie, to będziesz musiał się przebrać za tę postać.
1: Teraz już finał jest?
2: Tak.
1: Ja się biorę do rysowania.
3: Łap kolejny zestaw podpowiedzi.
5: No. Co do kim jest Jankes? Trochę cię w tym roku odmłodzili, odświeżyli, na nowo zrobili, ale nadal jesteś super.
3: Oraz?
6: Cześć. Nie ma lepszego szukającego niż ty.
3: A do tego
7: szukają Jankes. Podpowiedź ode mnie taka, że jak spotkasz swojego łysego przeciwnika, to go w mordę wol.
3: O.
1: To go gdzie?
2: W mordę.
1: Wol. No. Walić kogoś w...
2: No. Mhm.
1: Czy jestem sportowcem?
3: Są takie momenty.
2: A tak.
3: Są takie momenty, że uprawiasz sport.
2: Tak.
3: Aczkolwiek nie jest to twoje główne zajęcie w życiu.
2: Tak.
4: Charytatywne.
2: No dobra, dawaj, następne podpowiedzi, widzę, że człowiek w lesie. No.
8: Hej Jankes, wyglądasz jakby w ciebie piorun szczelił.
3: O, i to jest taka podpowiedź już, no, że tak prosta, bardzo prosta.
2: Mhm. Dlatego masz włosy roztargane.
1: No. A, czyli to jest, no, szukaliście mnie, czyli jest bujna fryzura.
2: Moim zdaniem tak, według Wiktora nie. No, jeden rabin powie tak, drugi powie tak. No,
3: wiesz, no są faceci o bardziej bujnych fryzurach.
2: To prawda.
3: To jeszcze jedna.
9: Jankes, powiem ci tak. Lubisz bawić się różdżką.
3: O. Nie Magdaleną różdżką.
1: Różdżka.
3: No, czy chciałbyś zmarnować kolejną swoją propozycję?
1: Wcześniej mówiłem, była coś tam o tym... zapisałem sobie dzisiaj tego, to jestem taki cwany, patrzcie. Czaruś.
3: Czarek czaruje.
1: Ale nie jest aktorem. Czarodziej. Postać kolega Rudego. W okularach.
2: No i jaki masz szczał?
3: To ostatnia podpowiedź.
2: Ostatnia i musisz już strzelać. Już
1: ale coś to i różdżka, czyli...
3: Słuchaj tego jeszcze.
1: Posługiwał różdżką.
8: Żeby komuś pomóc, jesteś w stanie mu nawet oddać swoją skarpetę.
2: No, dobre masz serduszko, to prawda.
1: Czy to... Coś mi... Czekajcie. Próbuję sobie...
2: Nie chcę robić tutaj presji na ciebie, ale zostało ci 5 sekund.
1: Dwa. Czekajcie. Dobrze, jestem aktorem czy nie? Czy gram w filmach?
3: No, twoja postać się tam pojawia, ale czy ty jesteś aktorem, to ja nie wiem. No.
1: Czyli
3: nie.
1: Gram w filmach?
2: Nie.
1: Nie gram w filmach?
2: Nie.
1: No. Boże, no pomyślałem o tym.
2: No?
1: Ten, co tam, te pierścienie, to władca pierścieni, ten drugi.
3: O Jezu, jak zimno.
1: A ten drugi, nie władca pierścieni.
3: O, jeszcze zimniej.
1: To nie.
2: I Gwiezdne Wojny, to też nie to. No,
3: nie to uniwersum.
1: Nie jestem żadną postacią z jakiegoś filmu?
3: I Story też nie.
1: I to mamy was!
3: No, to ty jesteś!
2: No, bo już się tam podkończy.
1: Ale który miał tą różdżkę? No, bo taki coś tam, ten taki, co... No.
2: Matko Boska.
1: To ci, co jechali tym pociągiem? Ci, co jechali tym pociągiem gdzieś tam do... Tam gdzieś tam?
3: Borys Szyc miał
2: różdżkę. Narodowicz, to też nie to.
1: Voldemort! A nie, czekaj, to jest głośne myślenie! Mówię o tym, co mówił słuchacz, że tam walenie, uderzanie w twarz tego Voldemort.
2: Ostatnia odpowiedź.
1: W jakim filmie grał ten Voldemort?
3: No, Kama, proszę cię, powiedz. Podkład nam się kończy.
1: Różdżka, no wiem, to jest ten film od czarodzieja.
2: Kamień filozoficzny.
1: No. Dzieci tam wszyscy chodzą
3: do szkoły. Do cholery.
1: Nie mogę sobie przypomnieć. Ale mam
3: przegrał,
1: to.
3: Przegrał.
1: Pierwsza literka.
2: Janki.
3: Jak herbata.
1: Pierwsza literka.
2: Naprawdę już
1: jak?
2: Koniec.
3: No?
1: No mówcie, pierwsza literka.
2: No, jak herbata. No.
1: Harry Potter.
2: No
3: w końcu.
1: Tak czy nie?
3: Ale to wymęczył, no.
2: Powiem ci tak. Jak nauczyciele do niektórych dzieci na zakończeniu roku szkolnego i za ten uszy piorun, cię wyciągnęli.
1: Ten piorun tutaj przecież on
2: tak,
1: ma.
2: Tak.
3: Sam jesteś piorun.
0: Harry Potter. The boy who lived. Come to die.
10: Radio SK.
11: Harry Potter wam pomoże. Yoga wam pomoże. Usu wam pomoże.
1: Kolega Różego, rzeczywiście.
12: Reklama.

0: Pielęgniarskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl, Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
1: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
2: Panowie, dach gotowy?
3: Oczywiście, że gotowy.
2: Tak szybko?
3: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
4: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
7: BYD. Build your dreams.
9: I po reklamie.

0: Lubię te dźwięki, bo one brzmią jak wakacje, a te już za chwilkę. 10 minut do 8 zostało.
1: No to w kwestii osoby, która wakacje potrafi rządzić każdemu, przynajmniej od dobrego humoru.
2: Czyli tam samolot się popsuł.
0: Albo coś jeszcze innego.
3: Kamil Nosol jest mistrzem świata, co udowodni po raz kolejny teraz na antenie Eski.
4: Nosel wkręca w Radio Eska.
5: Halo, tak słucham?
6: Dzień dobry, czy ja do pani Joanny się dotelefonowałam? Telefonuję z Narodowego Funduszu Zdrowia Dominika Zwierzchnika. Proszę pani, dział szczepień.
5: Tak,
6: a co to się działo, proszę pani, drugiego? Widzę, zestaw szczepieniowy był.
5: Tak.
6: Widzę, że na prawą stronę pani ma krztusiec, na lewą pani ma WZA, a powinno być, tak, proszę pani, zgodnie z unijnymi przepisami odwrotnie. W momencie, kiedy, proszę pani, tutaj chce pani to wpisać w kartotekę.
5: No, ale to miałam na odwrót, no to co mam teraz zrobić? Ja tego miałam...
6: Co pani miała na odwrót, momencik?
5: No, miałam tak zrobione, no tak jak...
6: No właśnie mówię, ja w kartotece mam, że pani ma krztusiec na prawą, tak?
5: No nie wiem, no to ta pani z apteki to...
6: No to niestety, proszę pani, mówię tak, jak mam w kartotece, czyli tak, krztusiec po prawej, a WZW po lewej. Ja bym... Pani to zależy, żeby to było wpisane w kartotekę, czy też nie?
5: No fajnie by było, żebym miała, prawda? Bo ja bym chciała mieć książeczkę, żebym mogła po prostu pokazywać na wyjazdach zagranicznych, że jestem szczepiona.
6: Zróbmy tak, ja bym panią skierowała, proszę pani, na odszczepienie i wtedy, proszę pani, pani by nowy termin sobie musiała zrobić na zaszczepienie, czyli odszczepimy WZA i, proszę pani, wtedy krztusiec. Pani będzie musiała tydzień poczekać, aż, proszę pani, zbiją ten krztusiec i WZA z krwi i poinformują panią, że można jeszcze raz zaszczepić tymi odszczepionymi.
5: Ale ja przepraszam, dlaczego mam się odszczepiać i co mi to daje, to ta szczepionka nie będzie działać.
6: Już pani mówię, prawidłowe ramię, bo tak, proszę pani, jeżeli my odszczepimy WZWA z lewego i, proszę pani, zbijemy wtedy krwinki i będzie można jeszcze raz zaszczepić na prawe, to wtedy ja wpiszę to w kartotekę. I odwrotnie sztućcem tak jest.
5: No ale to ja muszę sama się znowu zaszczepić i muszę znowu ponosić koszty, tak?
6: Mogę pani dać punkt szczepień, żeby pani odszczepił, a prywatnie pani może się zaszczepić. Bo punkt szczepień wybije pani czerwone krwinki z tych szczepionek, żeby były dalej aktywne i jeszcze raz tymi szczepionkami można zaszczepić.
5: No ale to ja będę musiała odszczepić się u nich w tym samym punkcie?
6: W punkcie szczepień, bo, proszę pani, apteki nie odszczepiają, apteki tylko zaszczepiają.
5: To proszę mnie zarejestrować na odszczepienie.
6: Dobrze. Odszczepi to pani wszystko, Natalia.
7: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Chao, ale żeś mnie wkręciła.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Wy weźcie się odszczepcie od wszystkich, naprawdę, no.
3: Dokładnie.
0: Ała, tylko nie w szczepionkę.
3: 8 minut do godziny 8.

0: 8 już za chwilę. Środa na poważnie się rozkręca. 24 dzień czerwca, coraz bliżej do wakacji.
1: No właśnie, i wniosek. Marcin Procki też będzie robił wielkie odliczanie do urlopów.
2: Wiktor ma najbliżej z nas.
0: Ja w poniedziałek, co prawda na jeden dzień, ale zawsze to jakieś wakacje. Kama i Wiktor. I potem tak, no i co, odpoczął pan w ten jeden dzień wakacji?
3: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
15: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
14: Zaraz wszystko wyjaśnię.
16: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
25: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
26: 27 stopni, tyle maksymalnie mogą pokazać bydgoskie termometry. Jutro już 30, nawet powyżej 30 w ciągu najbliższych dni i sporo słońce. W Bydgoszczy na ulicach prace drogowe i wodociągowe. Sporo zmian na Bocianowie to w związku z zamkniętym odcinkiem Pomorskiej od Hetmańskiej oraz skrzyżowaniem Pomorska-Mazowiecka. Patrzcie na znaki.
24: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
25: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
0: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Sfirydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Władimir Zełenski, a tę decyzję komentuje też ukraińska dyplomacja. Mówi o pragmatyzmie. Decyzja jest w pełni uzasadniona. Ma ona na celu zapewnienie, że konferencja odbędzie się w pragmatycznych, ekonomicznych i poprawnych ramach, bez nadmiernego upolitycznienia i skandali. A mówił rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychy, podczas dwudniowej konferencji pojawią się premierzy i ministrowie z kilkunastu państw. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni, do Polski nadciągają niebezpieczne upały. W związku z tym zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, służby są w pełnej gotowości. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz ostrzega przede wszystkim przed niedzielą.
1: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
0: No, upalna pogoda ma utrzymać się przez co najmniej kilka najbliższych dni, więc odliczamy dni do wakacji. W szkołach w piątek po raz ostatni zabrzmi dzwonek, dlatego zapytaliśmy o wakacyjne plany.
2: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
3: Lubię pływać w morzu.
4: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
5: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
0: Mówili mieszkańcy Krakowa.
22: Podobno hitem jest Turcja.
27: Każdy sarmata wie, że gdy jest val inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.
28: SK Bydgoszcz News.
26: Gierchwerska. Latem znów popłynie rzeka muzyki. Wraca cykl wakacyjnych koncertów pod gołym niebem. W centrum Bydgoszczy będzie można spotkać artystów, którzy wystąpią na żywo.
29: Będziemy mieli vocal play, będziemy mieli bossanową, jazz, blues, rock, a także autorskie projekty lokalnych artystów. Wśród wykonawców m.in. znany zespół Audiophiles.
26: Jak dodaje Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy, będzie to 9 muzycznych propozycji dla bydgoszczan. Udział jest bezpłatny. A początek występów o 19 na Wyspie Młyńskiej.
30: Kama i Wiktor.
31: Lecimy, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 24 czerwca.
32: Po pierwsze, jesteśmy właśnie na live'ie na TikToku. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, to nie ma problemu klikać, wchodzić i oglądać.
33: No właśnie, a gdybyście chcieli posłuchać, to oczywiście bądźcie razem z nami, bo w tym momencie odpalamy kolejną godzinę hitów na czasie.
31: No i trwa wielkie odliczanie do urlopu. Ile wam zostało?
34: Hej, SK. Do mojego urlopu zostało niecałe 92 dni. Pozdrawiam.
35: To prawie tak samo jak za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
36: Ja się stałem.

0: prezencja, wypięty tors, uśmiech, a to wszystko dlatego, że kamera z nami, Werka dołączyła. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Wiktor nawet włożył koszulę ze względu na to, że mamy live na TikToku.
0: No właśnie, Werka jest operatorem kamery i jesteśmy live w internecie.
3: Jesteśmy i nas widać i słychać i 7:09.
2: To teraz news, który wyjątkowo zasmuci co po niektóre osoby u nas w studiu.
0: Ten news podobno dotyczy 3 milionów Polaków, bo tyle się sprzedaje tegoż produktu codziennie do południa w Polsce.
3: Strzelam, naprawdę nie wiem, czy chodzi o małpki? Dlaczego ja to wiem?
2: Bo byłem
3: w zonie dawno z moimi synkami.
0: To dlatego.
2: Ale okazuje się, że małpki mocno mogą podrożeć. Rząd chce podobno 4-krotnie podnieść opłatę. Wszystko oczywiście w imię walki o zdrowie narodu.
0: A, to nazwę też trzeba zmienić.
2: No.
3: Jak teraz?
0: To już nie będą małpki, tylko gorylki.
3: Ale w zoo też były rzeczywiście goryle.
0: Ja tu już teraz zagram, kierowniku.

0: słyszycie tam trochę Roxy, nie?
1: Dzień.
0: A to wcale nie ona.
2: Wszędzie Roxy widzisz, daj spokój.
3: I słyszy. SK
4: Karniak i Kat.
3: A za momencik no nie Roxy Węgiel, tylko Sławomir Peszko będzie do was mówił. Ale najpierw witamy kolejnego naszego fantastycznego zawodnika, pretendenta.
0: Dzień dobry, Mariuszu.
5: Dzień dobry.
0: Zacznijmy dzień dobry. Od tego, czy my w ogóle rozmawiamy z dobrą osobą i jakie są twoje związki z piłką nożną?
5: Jakie są związki z piłką nożną? Bardzo duże. W zasadzie od 7-6 roku życia gdzieś tam zacząłem swoją przygodę z piłką. Wcześniej w zasadzie tak jak pisałem w formularzu gdzieś tam w wieku 4 lat, pamiętam, dziadek zabrał mnie na pierwszy mecz w sumie w klubie, w którym grał i no i tak już zostałem na tym boisku.
0: A jaki to był klub? Nazwa?
5: Garbarnia Kraków. Dziadek właśnie był z Rydlówki.
0: Mieliście jakąś fajną przyśpiewkę? Garbarnia tu, garbarnia tam, garbarnia
2: Dobra, przepraszam, przeniosło mnie. No dobrze. Bartek zmarł, tak.
3: No to dobrze, słyszę, okay, że masz dobre przygotowanie w takim razie w gronie naszych szczęśliwców, czyli do naszej drużyny, bo kompletujemy oczywiście cały czas naszą kadrę. Jest Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, więc Mariusz zdecydowanie byś się przydał do tej ekipy. Więc posłuchaj, bardzo cię proszę. Za momencik Sławomir Peszko mówi. Ostatnie słowo jest wygwizdane i ty musisz odgadnąć, jakiego słowa brakuje.
0: Jesteś gotowy? Okay. No.
5: Tak, jestem gotowy.
0: Panie Sławomirze, poprosimy o zdanko.
2: Lećmy z tematem, tak.
6: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
5: stacji.
3: Stacji! To niestety jest zła odpowiedź.
2: Kurczę, no.
5: Szkoda.
0: No dobrze!
3: A dlaczego stacji?
2: No właśnie, stacji?
5: Kurczę, nie wiem, jakby no, spróbowałem złapać powiązanie z radiem, no miałem tam jeszcze jakąś jedną opcję,
0: No nie, no to w
2: jakie szyny, taka stacja.
0: W takim razie za takie kreatywne myślenie 100 zł się należy.
2: Dokładnie. Mamy dla ciebie stówkę. Dziękujemy pięknie.
5: Pamiętajcie, moi drodzy,
2: pamiętajcie, że cały czas kompletujemy naszą drużynę, która pojawi się 4 lipca na PGE Narodowym.
3: No właśnie, jest 1000 zł do zdobycia. Nocleg w Warszawie, a później walka nawet o 10 tysięcy złotych.
0: Na szczegóły na sk.pl.
4: SK Karniak i Kat.

0: Słuchajcie, przyniosłem z naszego działu technicznego śrubokręt. Chcecie, bym coś wam dokręcił? Kama?
1: Na mnie nie patrz, u mnie wszystko działa, Wiktor ma problemy.
0: Z dziewczyną.
2: Słuchajcie, o problemach i o sprawach niedziałających już na poważnie. Za chwilę w newsach Marcin Procki będzie sprawa Szpitala Południowego.
3: Uśmiechnijcie się, brygada, hej! Co tacy smutni?

0: tylko promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
15: No, czekam na dobrą okazję.
14: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
15: O, wow! Na pewno skorzystam.
14: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
15: Mieszkania już są gotowe?
14: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
19: Spory ruch mamy na Nowotoruńskiej, Toruńskiej w Bydgoszczy. Warto też uważać za miastem na Krajowej 10. Na odcinku Ślesin-Pabłówek roboty drogowe potrwają do 6 lipca. Pogoda będzie sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu. W Bydgoszczy do 27 stopni, a najbliższe dni to powyżej 30. Trzymajcie się i szerokości.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
20: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wniosek do prokuratora generalnego zapowiada prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski domaga się wyjaśnienia afery w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi o wypowiedzi doktora Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero. Medyk powiedział m.in., że lekarze SOR w tej lecznicy robili tomografię komputerową osobom zmarłym. Celem miało być fałszowanie dokumentacji medycznej. Alerty drugiego stopnia przed upałem na zachodzie kraju. Ostrzeżenia obowiązują m.in. w rejonie Zielonej Góry, Leszna i Legnicy. A polscy siatkarze przed własną publicznością zagrają o zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Drugi turniej, w którym zagrają Polacy, odbędzie się w Gliwicach. Wieczorem zagrają z Belgią, a w kolejnych dniach zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Na razie drużyna Nikoli Grbicia zajmuje 7. miejsce z bilansem 2 wygranych i 2 porażek.
0: Jankes. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
20: Dzisiaj środa, 24 dzień czerwca, więc my odliczamy do urlopu, do wakacji. Kiedy wy zaczynacie swoje wolne halo?
4: Siema Eska, mi zostało do pierwszego urlopu miesiąc, a do drugiego urlopu 2 miesiące.
16: No, a po trzecim zwolnienie z pracy.
20: Ale patrzyłem, że Kama ma najwięcej dni wolnych urlopów.
21: Nie wiem, skąd ona to robi. To się rozmnaża u niej po prostu.

0: dopiero 8.39, a już, no, ile na termometrze?
1: 39?
0: Nie aż tak, ale coraz bliżej rzeczywiście. Coco Jumbo i do chłodu można by rzec 21 minut do godziny 9, tak.
2: No i wielkie odliczanie do urlopu tak naprawdę dzisiaj robimy, tak, żeby było na co czekać i za czym tęsknić.
3: Hej, hej, Radio SK. Do mojego urlopu został dokładnie miesiąc i będzie to tydzień w Polsce i tydzień w Turcji, oczywiście, na wysokich obrotach. Żadne tam eciepecie, tylko all inclusive. Także już nie możemy się doczekać na wyjazd dużą paczką. Pozdrowionka i uważajcie na siebie w te upały.
2: Eciepecie to jakiś taki nowy sos do kebaba?
0: Nie wiem, co tam jest.
1: Dwa razy eciepecie, poproszę.
0: Ojej, ja bym nie... Jakoś nie brzmi to za dobrze.
1: No to brzmi trochę jak rewolucja żołądkowa.
4: A ty miałeś takie eciepecie? Kurde, ale miałem eciepecie.
0: Słuchajcie, ale w Turcji teraz, to już u nas jest gorąco, ale
2: tam jest chłodniej.
0: Chociaż teraz może rzeczywiście trochę
2: się
0: pozmieniało.
2: Na all inclusive zawsze jest chłodniej.
1: To może jakiś inny kierunek poprosimy, halo.
5: Hej, SK. A ja sobie zrobiłam dzisiaj wolne z pracy, bo mam urodziny. Także od rana śmigałam z dzieciakami nad jezioro, potem jakaś pizza, lody i kawusia ciachą przyjaciółki. Buziaczki, pozdrawiam, Aśka.
2: Sprytnie, u przyjaciółki to za darmo. Jankes. Jankes. I Wiktor. To takie all inclusive po polsku.
6: Reklama.
7: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
10: To ze zlewu.
9: Czemu tak jest?
10: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
9: I co teraz?
10: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
9: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
11: Polecają bydgoskie wodociągi.
12: Tato, Psi Patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
13: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
12: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
13: Konkursy i nagrody. Szczegóły na stronie internetowej Focusa.
14: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
15: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
16: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
15: A potem?
16: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
15: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
16: Więcej na galeriapomorska.pl.
17: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju. A z okien chcę widzieć park.
18: To koniecznie zobaczy Spire od Arkady. Inwest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
19: Dzień otwarty Espire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
14: To będzie ostatnia reklama. Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
11: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
14: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
11: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
12: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
9: I po reklamie.

0: Gangsta Paradise. Pamiętam, jak rozpisywałam to, nie znając języka angielskiego.
1: Jak się uczyłaś?
0: Oły, bele, ain, d, ty, u, s, i.
1: Oj, 4 lata w liceum, jak krew, piach i nic z tego angielskiego.
2: Nie, no kama jest dobra, daj z w ogóle.
1: Dobra, dobra, parę wywiadów zrobiła takich, że aż normalnie gęsia skórka.
0: Że aż no. Wiktor nie zrozumiał. No dobra, to już jest za 10:09. Dzień dobry.
2: No dobrze. Słuchajcie, dzieje się w policji. Wiadomo, oczywiście. Naszej, polskiej też. Polscy policjanci będą uczyć się obsługi AI. W skrócie AI.
1: To jest, zaraz po tej żarówce, którą będą wkręcać, potem AI.
2: Za chwilę ruszy cykl szkoleń dotyczących m.in. cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.
1: Ale jak mnie policja zatrzymuje na drodze, czasami, ale rzadko, ale mnie zatrzymuje, to ja tak zawsze mówię właśnie.
2: Tłumaczysz się jak, no?
1: Ej, aj, no!
2: To tak.
1: Może po uczonku chociaż.

0: Wiecie, kama zaczęła się już pakować, a przecież jeszcze pożegnanie!
1: Ej, bo o urlopie gadamy od samego rana, więc nie ma co się dziwić, ja już spakowana, no.
2: Tego wam życzymy, żeby ten urlop przybył do was jak najszybciej i byście mieli kasę na ten urlop.
0: Ale pamiętajcie, że jutro o 6 znowu pakujemy się do radia.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
15: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
14: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
16: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
17: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
20: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
23: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
24: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
1: Już 20 stopni mamy w Bydgoszczy, będzie około 27, a najbliższe dni to temperatury około 30 lub powyżej 30 stopni i będzie słonecznie. A kierowcy zwalniają o tej porze na rondzie Grunwaldzkim, Grunwaldzkiej, także na rondzie Maczka, większy ruch na Szubińskiej i noga z gazu w centrum. Zamknięte jest skrzyżowanie Pomorska-Mazowiecka.
23: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
24: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Groźne upały w natarciu. Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce. W związku z tym odbyła się już narada służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
3: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
2: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
0: Informował reporter eski Michał Brawa. Przed Dariuszem Mateckim drugi dzień składania wyjaśnień. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie kolejny dzień procesu w tak zwanym szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz posła PiS na ławie oskarżonych jest jeszcze 7 osób. To może być koniec zakupów z Chin za grosze. Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na przesyłki spoza wspólnoty. Każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł.
4: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
0: Mówił profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nowe zasady mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę towarów wpływających na rynek.
21: SK Bydgoszcz News.
1: Jarchwerskę oszukiwali seniorki na policjanta i zagrożone pieniądze. 3 bydgoszczan usłyszało zarzuty, 2 sąd aresztował na najbliższe 3 miesiące, a wobec 3 zastosował policyjny dozór. 250 tancerzy zaprezentuje swoje umiejętności na NDR Show w Bydgoszczy. Wydarzenie taneczno-artystyczne podsumowujące pracę tancerzy i choreografów 26 czerwca w BCTW. Będzie też after party.
25: Przenosimy wtedy ten nasz cały klimat tutaj na parkiet i bawimy się po prostu z wszystkimi naszymi znajomymi, przyjaciółmi.
1: Mówi Nicole Kościelna z Hays Dance Studio.
26: Podczas Warsaw Music Festival Trips zagrał ten numer na żywo i brzmiało to gigantycznie. Na antenie Radia SK jego świeżynkę, czyli Hard to be Humble z Nicolasem też zagram i będzie brzmiało dobrze. Będzie też Milky Just the Way You Are w remixie Davida Getty, a na początek Sombr 12 to 12, 9:03 na zegarach. Michał Sowkowski, witajcie.

0: Katy Perry i E.T. na antenie radiańska. Katy Perry, która zakochana po uszy, co chwilę o tym mówi w ostatnim czasie, w jednym z wywiadów powiedziała, że z jednej strony czuje się o wiele bardziej uziemiona, a z drugiej strony lata w kosmos. To oczywiście w związku ze związkiem z Justinem Trudeau. Podczas jednego z ostatnich koncertów na festiwalu miała taki ogromny telefon komórkowy, na którym pojawiały się niby telefony od byłych. Był telefon od OB, czyli od Orlando Bluma, który odrzuciła, a później pojawił się JPJT. Justin Pierre James Trudeau. No i od niego, jak nie trudno się domyślić, telefon odebrała. Za chwilę odbierzecie telefon od Dawida Podsiadło, taki muzyczny, z numerem Sezon. Później Sia i Sean Paul Wester.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
13: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
14: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
15: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
16: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
15: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
16: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
18: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
19: No, czekam na dobrą okazję.
18: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
19: O, wow! Na pewno skorzystam.
18: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
19: Mieszkania już są gotowe?
18: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
22: I po reklamie.

0: Jonathan Bledka i Gibbs, Róż, tak na ochłodę. No właśnie, moi drodzy, są takie rekordy, których nie chcielibyśmy pobijać. To był lipiec 1921 roku. Pruszków przez dwa razy uzamknięte koło Opola i rekord ciepła 42 stopnie. Wspominaliśmy już o tym i wspominaliśmy też o tym, że jest prawdopodobieństwo, a raczej niebezpieczeństwo, że w ten weekend ten rekord zostanie pobity. To dla ochłody chciałbym was wysłać rodzinnie, bo to czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Jeśli ktoś reflektoruje, to bardzo proszę mnie przekonać. Można zaśpiewać, można zarapować, można powiedzieć wierszyk, można też nagrać dźwięk skwierczącego ciała, co tylko chcecie. Albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście również z głosówkami na jaskowym messengerze. Czekam na te przekonywanie. Mans Zelmerlowes za chwilę, później Kung, See The Ufilos London, czyli Galaxy.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
7: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
6: A potem?
7: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
6: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
7: Więcej na galeriapomorska.pl.
8: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
9: No, czekam na dobrą okazję.
8: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
9: O, wow! Na pewno skorzystam.
8: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
9: Mieszkania już są gotowe?
8: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.
10: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekamy.

0: Radia Toruńska 18. Dzisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble.

Może się powtórzę, ale nie jesienią, nie zimą, nie wczesną wiosną, tylko na przełomie wiosna i lata właśnie ten numer brzmi najlepiej. Trafiony, zatopiony Marisa i Odkochaj w Radiu SK tuż przed godziną 10:00. Po 10:00 Rita Ora na naszej antenie na początek.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
2: BYD. Build your dreams.
4: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Mini Maraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
8: Tato, Psi Patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
9: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
8: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
9: Konkursy i nagrody. Szczegóły na stronie internetowej Focusa.
10: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworski Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworski Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
16: Temperatura rośnie w Bydgoszczy już 22 stopnie, a będzie więcej. Od rana słonecznie i tak ładnie powinno być przez cały dzień. Najbliższe dni również pogodne i gorące. Będzie powyżej 30 stopni. A o tej porze noga z gazu na Wojska Polskiego, większy ruch na Kamiennej na wysokości Gdańskiej. Korki mogą tworzyć się na porze w stronę Ronda Jagiellonów, tu pracę przy Operze Nowa.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
17: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z Kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to m.in. były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk, znany jako lekarz milioner. O czym więcej reporter SK Michał Rawa.
18: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z Kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego. Dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych.
17: Jedna osoba ranna po groźnym incydencie na komendzie. Wczoraj w Iławie kobieta przyniosła policjantom niechcianą przesyłkę. Doszło do rozszczelnienia, zawartość poparzyła funkcjonariusza. O szczegółach z Iławy Dawid Jakubowski.
0: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
17: A Bieszczadzki Park Narodowy gotowy na napływ turystów. W tym roku udostępni odwiedzającym ponad 100 km ścieżek, mówi dyrektor parku Ryszard Prędki.
13: W Bieszczadzkim Parku Narodowym przygotowaliśmy 140 km szlaków pieszych. Szlaki te są codziennie patrolowane. Służba parku służy radą i pomocą turystom, którzy odwiedzają park.
17: A służby apelują też, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt.
19: SK Bydgoszcz News.
16: Jura Chwalska. To będzie już ostatni weekendowy przejazd w ramach rowerowej stolicy Polski i okazja, żeby zdobyć kolejne kilometry dla metropolii Bydgoszcz. Tym razem 27 czerwca rowerzyści wyruszą z Bydgoszczy do miejscowości Wierzchucice w gminie Sicienko. Przypominamy, że rywalizacja o puchar zakończy się 30 czerwca i będzie nocne zakończenie akcji. Jeszcze jeden przejazd ze Starego Rynku. Ponad 100 wystawców, m.in. z Kujaw, Kaszub i Połuk, zaprezentuje się na Jarmarku Świętojańskim w Bydgoszczy. Odbędzie się 28 czerwca od 11 do 19 na Wyspie Mońskiej.
20: Najpopularniejszy hit w Polsce. Numer 1 z gorącej dwudziestki. Wiktor Waligura, czyli 4 pory roku. Gram dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Kuba i Kuba, będzie Juste i Turn the Lights Off, a także Teddy Swims czy Dua Lipa. Łatwo Gang, Majko, również na początek Rita Ora. Michu Sobkowski, witajcie. Zapraszam.

0: Król Eminem na antenie Radia SK i Without Me. Ale jak to, że beze mnie na PGE Narodowym, że można zrobić jakiś... W sensie nie, że beze mnie, tylko że bez was, bo cały czas kompletujemy ekipę na SK Karniaki Cup, prawda? I kto już odgadnie, o co chodzi Sławkowi Peszko, to jedno wygwizdane słowo, ten zgarnia Tysiaka, ten zgarnia udział w finale, ten zgarnia nocleg w Warszawie na ten czas SK Karniaki Cup, no i zgarnia szansę na 10 tysięcy złotych w wielkim finale właśnie rozgrywanym na PGE Narodowym już 4 lipca. Rano Mariuszowi się nie udało, więc proszę bardzo, oprócz tego, że ta zagadka czeka w aplikacji Radia SK i na SK.pl, to zagram ją już teraz.
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: Jedno słowo. Jakież tam jedno słowo kryje się za tym gwizdkiem? No, nie jest to słowo stacji, to już wiemy dzięki Mariuszowi. Zgrany zespół ludzi. To może być podpowiedź, która was naprowadzi. Zgłaszacie się na SK.pl i w aplikacji Juste i Jackstyle, czyli Turn the Lights Off za moment, a później wesce Teddy Swims.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Panowie, dach gotowy?
13: Oczywiście, że gotowy.
12: Tak szybko?
13: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
14: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
15: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
16: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
18: jest. Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
19: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
18: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
19: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej.
1: Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.

Całą historię związaną z fundacją Cancer Fighters, z BDOS-em, z Majko, z Łatwogangiem znacie tak dobrze, że ja po prostu zagram ten numer i spełnię to marzenie jeszcze raz. Wszystkie marzenia. Łatwogang i Majko.

0: Avicii, Level na antenie Radia SK. Dosłownie kilka minut temu dostałem mail o treści Siget 2026, kiedy wystąpią 21 Pilots i gdzie zagra Florence and the Machine. To jest znak sygnał, żeby po pierwsze powiedzieć wam o tym, że na Siget was w tym roku wysyłamy, a po drugie, że no tam, gdzie was nie wysyłamy, a chcecie się wybrać, no to za hajs Eski można zabalować. Festiwalowe 1000 zł do zgarnięcia już dziś w Imprestę. Dajcie nam znać, jakich rzeczy takie, na takie koncerty i festiwale musicie ze sobą zabrać, żeby było fajnie. I jak będzie bardzo fajne zgłoszenie, to bardzo fajne pieniądze do was trafią na wybrany właśnie przez was koncert albo festiwal. Oczywiście, że zgłoszenia na sk.pl i w aplikacji, a za chwilę u nas Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz, a później Clean Bandit i Demi Lovato.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godzinę.

0: Żebral Karies tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Na. Mamo, w naszym domu coś brzydko pachnie. Fuj.
4: To ze zlewu.
3: Czemu tak jest?
4: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
3: I co teraz?
4: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
3: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
5: Polecają bydgoskie wodociągi.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Ależ to jest pyszna energia. Taka dawka, 2,5-minutowa Bibi Rexy i Davida Getty, czyli Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po 11:00 Beauty and the Beat też będzie dobrze. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę.
1: Reklama.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: No i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
2: Jak tak, to Allegro. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
10: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
11: 27 stopni mogą pokazać bydgoskie termometry. Jest i będzie pogodnie. Jutro cieplej, powyżej 30. Uważajcie na siebie. Warto też uważać na pracę na 80 na odcinku Bydgoszcz-Toruń. Tu 60 i utrudnienia do 26 kwietnia. No gaz gazu także na 10 na odcinku Ślesin-Pawłowek.
9: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
10: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
12: Dokładnie 11 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w Szpitalu Południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. I dodaje, będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator szpitala. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a kierownik SOR-u miał fałszować dokumentację medyczną.
13: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
12: Mówił dr Łukasz Jankowski, a w sprawie szpitala za chwilę wypowie się też minister sprawiedliwości. Zadania zostały już podzielone. To będzie spotkanie premierów i szerokich zespołów eksperckich. Tak zapowiada się ruszające jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Kijów mówi o swoim pragmatycznym podejściu. Prezydenta Zełenskiego zabraknie, będzie ukraińska premier Julia Sfyrydenko. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe rzeczy na spotkanie w Gdańsku. Mówił Zełenski, który miał wziąć udział w konferencji, ale zrezygnował z udziału po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Pewne udziału w 1/16 finału Mistrzostw Świata są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. A dziś ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, Bośnia Hercegowina z Katarem, o północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem.
14: SK Bydgoszcz News.
11: Ligia Rekwerska. Wymienione zostaną zwrotnice i szyny. W sobotę rusza remont torowiska na rondzie fordońskim. Wstrzymany zostanie ruch tramwajów od ronda fordońskiego do ronda Jagiellonów. Będą zastępcze autobusy. W tym roku wyremontowany zostanie także odcinek torowiska na Gdańskie od skrzyżowania z Kamienną do przebudowywanej pętli Las Gdański. Rzeźba lejkarza upamiętniająca międzywojennych fotografów stanęła na Placu Wolności. To tu miał swoje stanowisko pracy fotograf uliczny, który uwieczniał mieszkańców. Nazwa rzeźby pochodzi od marki aparatów, a jej twórcą jest artysta Michał Kubiak.
15: Uff, jak gorąco. No to was wysyłam do Energylandii w tej godzinie, zgodnie z obietnicą. Wysyłam w waszą stronę Eda Sheerana i jego Bad Habits. Będzie Lana Del Rey, będzie Bausa i Magnetic. A na początek Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Michu Sobkowski, witajcie. 11:02 na zegarach. W ST już grają.

0: Chłopaki z Bausa naprawdę dają radę tym numerem. Magnetic na antenie Radia SK. Zasypaliście mnie zgłoszeniami, jeśli chodzi o Energylandię. Podobało mi się jedno, kiedy to mordeczka napisał, że on by bardzo chciał, żeby jego teściowa się rozerwała w Energylandii. Nie wyślę, bo trochę się boję, że prokurator będzie później mnie ścigał. Karolina też się zgłosiła w sposób jakże śpiewający prawie.
1: SK, SK, głośniej daj! Niech się buja cały kraj. Nucę fałszywie, trudno, hej. I tak mam dziś najlepszy dzień. Znaczy najlepszy byłby w Energylandii oczywiście, ze znajomymi.
0: Karolina, na Eurowizję to cię może nie wyślę. Całe szczęście, co? Ale do Energylandii jak najbardziej. Z paczką przyjaciół poczwórne zaproszenie jest już twoje. Mogę powiedzieć, że nie ostatnie. Dzisiaj na waszym miejscu słuchałbym po godzinie 18 imprezki Rafała Adamczaka. Alex Warren za chwilę, Carry You Home, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Radio SK. Autopromocja. Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
9: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
8: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
10: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
19: I po reklamie.

0: Dzięki tym swoim oficjalnym hymnom i piosenkom chyba najbardziej kojarząca się wokalistka z mundialem, co? Shakira i Whenever, Wherever wesce.
1: SK Karniaki Cup.
0: A czy jest ktoś, kto bardziej kojarzy się z piłką nożną i jednocześnie z dobrym... z dobrą atmosferą, z dobrym imprezowaniem? Dobra, niech będzie z dobrym imprezowaniem. Ktoś bardziej niż Sławek Peszko? No chyba nie. Więc chyba warto się z nim spotkać i pograć, i poimprezować, bo to też mamy w planach już podczas wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Finału SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą drużynę. Dziś rano próbował do tej drużyny powołanie dostać Mariusz.
2: Panie Sławomirze, poprosimy
3: lećmy,
2: o zdanko.
3: Lećmy z tematem, tak.
4: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
5: Stacji.
6: Stacji.
7: To niestety jest zła odpowiedź.
3: Kurczę, no.
5: Szkoda.
0: No bardzo szkoda, bo Mariusz dołączył do naszej ekipy, w której są już Krystian, Julia, Tomek, Michał, a także Aleksandra. A ma być to jedenastka, no tak, walcząca właśnie o 10 tysięcy złotych w wielkim finale. Mariuszowi się nie udało, zagadka czeka na SK.pl i w aplikacji Radia SK, a to wygwizdane słowo to... zgrany zespół osób, zgrany zespół ludzi. Tyle mogę wam podpowiedzieć. A wy zgłaszajcie się na SK.pl po godzinie 13. Kolejna opcja na to, żeby dostać powołanie do naszej drużyny. Za chwilę Sombra, a później Duke Dumont w SC.
1: SK Karniaki Cup.
8: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
8: Autopromocja.
9: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
15: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
14: A potem?
15: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
14: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
15: Więcej na galeriapomorska.pl.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: dzieciaki i rodzice. To ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
1: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
2: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.

Gibbs, Hukon i ty masz na antenie Radia SK przed południem, za chwilę popołudnie, z hitami na czasie i Matin Fuczyło, na pewno, bo już był, zostawił słuchawki, zostawił laptopa, zostawił ładowarkę, więc na pewno wszystko, co potrzebne do życia i do grania hitów na czasie, takich jak Bibi Rexha i Faithless New Religion od Matiego już za chwilę po godzinie 12. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć!

0: Reklama.
1: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
2: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
1: A potem?
2: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy Hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
1: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
2: Więcej na galeriapomorska.pl.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
3: BYD. Build your dreams.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
10: Tato, Psi Patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
11: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
10: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
11: Konkursy i nagrody. Szczegóły na stronie internetowej Focusa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
14: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W soboty 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
15: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
19: Słońce daje radę i już prawie 25 stopni na termometrach w Bydgoszczy. Temperatura jeszcze może wzrosnąć, a kolejne dni przyniosą jeszcze większe ocieplenie i będzie powyżej 30. Warto zwolnić na Fosza. Tu prace drogowe i wąsko przy operze w stronę Ronda Jagiellonów. Roboty też na 80. Bydgoszcz-Toruń jest 60.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
20: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych w warszawskiej prokuraturze. Przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski. To były ordynator w stołecznym szpitalu południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury.
21: Analizujemy wszystkie sprawy,
0: sprawy, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze.
20: Było też 12 spraw dotyczących zgonów, a przypomnijmy, prokuratura prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego dotyczącą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Szansa dla fabryki, broń dla armii. Umowa już podpisana. 46 tysięcy karabinków GROT dostarczy dla wojska Radomski Łucznik. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja GROTA, A3 usprawniona we współpracy z wojskowymi.
16: To WOTowcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić. A3 jest najlepszą z możliwych.
20: Zaznacza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zamówienie ma być realizowane do końca przyszłego roku. Krakowskie kąpielisko Zakrzówek znów dostępne. Otworzy się w weekend wraz z nadejściem największych upałów. Na początku czerwca trzeba było je zamknąć po tym, jak w wodzie wykryto nieznaną substancję. Po badaniach okazało się, że zanieczyszczenie nie było groźne, a sanepid wydał zgodę na użytkowanie obiektu.
21: SK Bydgoszcz News.
19: Gierchwerska. Jak reagować w trakcie nieprzewidzianego kryzysu? Wkrótce ruszą szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej. W województwie kujawsko-pomorskim szkolenia rozpoczną się w wakacje i zorganizuje je Polski Czerwony Krzyż, mówi Tomasz Okoński, dyrektor PCK w Bydgoszczy.
22: Będziemy szkolić wszystkich. Mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie.
19: Znów będzie wakacyjna joga w Parku Kochanowskiego. To już 8 edycja bezpłatnych zajęć. Pierwsze odbędą się w sobotni poranek o 10 przy Filharmonii Pomorskiej.
23: To wszystko, co dzieje się teraz, to tylko mały przedsmak ciepła, które do nas dotrze. Tak, tak, tak, więc w ramach przygotowania się do wysokich temperatur muzycznie będę was rozgrzewał. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, Matifu Czyło, cześć!

0: Od razu robi się gorąco, prawda? ATB i Ecstasy w Radiu SK 18 minut po 12. Słuchajcie, wszędzie widzę i słyszę zapowiedzi tego, że będzie naprawdę mega gorąco. No i to się zgadza, to prawda. W okolicach weekendu ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło, a w innych miejscach jest już teraz. Na przykład we Francji wczoraj padł historyczny rekord. Od kiedy prowadzone są pomiary, aż tak gorąco jeszcze tam nie było. Wow, no i miło byłoby się gdzieś ukryć przed tym, prawda? My możemy wam w tym pomóc. W końcu już jutro SK dowozi kampera, wraca nasza akcja, w której dostarczymy wam eskowego kampera pod dom i możecie pojechać nim na przedłużony weekend dokąd tylko chcecie. Na przykład nad jezioro albo nad morze. No wyobraźcie sobie, wstajecie rano, przechodzicie kilka kroków i już jesteście na plaży. A to wszystko jest możliwe, naprawdę. Zgłoszenia za darmo w aplikacji Radia SK. Ją możecie też pobrać za darmo. A my już odpalamy klimę w kamperze.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Panowie, dach gotowy?
6: Oczywiście, że gotowy.
5: Tak szybko?
6: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
7: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
8: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodów w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
9: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Kanpak uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
10: Flamingi pojawiły się w zielonych Arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
11: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
10: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych Arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
11: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
12: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.

0: sklep Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: I po reklamie.

0: Co jeśli? To Carla Fernandez. A co jeśli by się tak przytulić? Dzisiaj jest dzień przytulania. No nie polecam raczej podchodzenia do losowych osób na chodniku, a raczej odradzam, ale bliskim przytulenie można zaproponować, prawda? Ewentualnie można to zrobić i zaproponować łazikowi marsjańskiemu, który osiągnął niezły sukces. Otóż po 5 latach jeżdżenia po powierzchni Marsa, łazik NASA przebył dystans maratonu, nieco ponad 42 kilometry. W 5 lat. No i to jest wreszcie sportowiec, z którym ja mogę się utożsamić. Radio SK. To jest SK, Apety, Rose i Bruno Mars. Zaraz.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.

0: Stacja.pl. Poleca Radio SK. 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: I po reklamie.

0: to Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran West, 7 minut do 13. Trwa mundial, dzieje się, legendy strzelają gole. Wczoraj na przykład Cristiano Ronaldo zdobył trochę bramek dla Portugalii. Dziś wieczorem i w nocy kolejne mecze. Maroko zagra, Szkocja zagra, Brazylia zagra. Więc jeżeli ktoś nie może spać, no to wiadomo co może robić, oglądać chociażby Brazylię. Będzie się działo, ale my też gramy. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która razem ze Sławkiem Peszko zagra w finale na PGE Narodowym. No i to możecie być wy. Wy możecie strzelać karniaki ze Sławkiem na Narodowym. Naprawdę. I wy możecie w finale zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. Trzeba tylko odgadnąć jedno wygwizdane słowo. Po 13 zadzwonię do kogoś z was, a zagadka na dziś to...
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl.
2: Radio SK. Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
2: Tato, Psi Patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
3: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
2: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
3: Konkursy i nagrody. Szczegóły na stronie internetowej Focusa.
4: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
5: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
6: 17. rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
5: A potem?
6: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
5: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
6: Więcej na galeriapomorska.pl.
7: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii. Sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekają kreatywne warsztaty, mnóstwo zabawy i profesjonalna opieka. Musisz iść do pracy? Zostaw dziecko pod naszą opieką. Organizujemy także nocowanki i disco party. Letnia niespodzianka. Urodziny w Greenlandii przez całe wakacje 10% taniej. Greenlandia, Toruńska 18, Lisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
8: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
14: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
15: 25 stopni na termometrach, początek lata rozpieszcza nas pogodowo. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej, aż w niedzielę będzie około 38 stopni. Dużo słońca w najbliższych dniach w Bydgoszczy. Zupełnie inaczej jedziemy ulicą Kamienną przy skrzyżowaniu z Sułkowskiego. Tam zniknęło tymczasowe rondo. Patrzcie uważnie na znaki.
13: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
14: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
16: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych dr Emil Jędrzejewski już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w Szpitalu Południowym, który w Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami.
17: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
18: Ja już się wypowiedziałem.
19: Czy ma pan dowody?
17: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
18: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
16: Doktor Jędrzejewski jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa postępowania. Dotyczą one oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Czy radny KO publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany po tym, jak parkował autem na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia, posłużył się jednak kartą wydaną na ojca. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
11: Nie zamierzam podejmować tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
16: Na incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Ile naprawdę trzeba czekać na wizytę u lekarza specjalisty, to sprawdzili dziennikarze Superekspresu i przygotowali raport w tej sprawie. Okazuje się, że w kolejce stoi 10 milionów pacjentów. Na SEPL dostępny jest specjalny kalkulator, który pokaże Wam, ile trzeba czekać na wizytę u konkretnego lekarza w Waszej okolicy.
18: SK Bydgoszcz News.
15: Dorota Laknar, zapraszam. Bydgoscy policjanci wyjaśniają okoliczności wczorajszego śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych w Prądocinie w powiecie bydgoskim. 41-letni kierowca potrącił prawidłowo przechodzącego przez jezdnię 72-latka. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a kierowca prowadził auto pod wpływem metamfetaminy. Latem znów popłynie rzeka muzyki. Wraca cykl wakacyjnych koncertów pod gołym niebem. Będzie 9 muzycznych propozycji dla bydgoszczan. Udział jest bezpłatny. Początek występów o 19 na Wyspie Muńskiej, a pierwszy koncert 5 lipca.
19: Minutka już po 13:00, to jest środa, dotarliśmy już do połowy tygodnia, chyba można tak powiedzieć. A skoro tak, to trzeba to uczcić hitami na czasie. Dawid Podsiadło i Sezon, a wcześniej W&W Heaven, The Place on Earth. Mati Wuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten hit już znamy wszyscy doskonale, prawda? To Jamal i Policeman. 16 minut po 13, to teraz trochę pogadamy, a raczej Sławek Peszko pogada.
1: SK Karniaki Cup.
0: Dokładnie tak, mundial trwa, ale trwa też SK Karniaki Cup. My zbieramy reprezentację Radia SK, która pojedzie na PGE Narodowy i ktoś z tej reprezentacji w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia cały czas trwają. Do tej pory mamy już 5 zawodników, którzy pojadą do Warszawy i którzy będą strzelali karniaki ze Sławkiem Peszko. Dziś rano próbował Mariusz, no jemu niestety się nie udało, ale na SK.pl zgłosił się do nas Łukasz. Cześć Łuki.
2: Cześć, witam.
0: Ty napisałeś, że w karniakach to jesteś strzelcem wyborowym, czy to jest prawda?
2: Dokładnie, zawsze na 100%.
0: No dobra, powiedz mi, jak już tak stoisz przed tą piłką i masz zaraz uderzyć, to pojawia się jakaś taktyka, coś? Czy tak po prostu strzelasz i gdzie poleci, to poleci?
2: Nie, no wiadomo, siła razy ramię, zamykam oczy i jakoś zawsze siedzi.
0: Bardzo dobrze. Mnie kiedyś zabrali na zawody szkolne, ale po tym jak nie trafiłem do pustej bramki, to moja kariera bardzo szybko się skończyła. Więc Łukasz, wszystko jest w twoich rękach. Powiedz mi, czy ty jesteś gotowy na to?
2: Jestem, czekam.
0: Doskonale. No to tak, wytłumaczę ci zasady. Za chwilkę usłyszysz takie zdanie, które wypowie Sławek Peszko. No jedno słowo będzie w nim wygwizdane. No a potem masz 3 sekundki na to, aby odpowiedzieć, co to za jedno słowo. Dam ci jeszcze tylko jedną wskazówkę. Chodzi o takie określenie na twoją najbliższą paczkę znajomych, z którymi trzymasz się na co dzień. No to co, wołać Sławka?
2: Jedziemy.
0: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
2: ekipy.
0: No, to sprawdźmy, czy dokładnie tak ma być. Uwaga.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej ekipy. Na mundialu liczą się detale,
0: aha,
3: podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: No i dobra, ekipy. Uwaga. Tak jest, mamy to. Oczywiście, że tak. Słuchaj Łuki, właśnie zarobiłeś tysiaka. Do tego szykuj się, bo 4 lipca zagrasz mecz o 10 tysięcy na PGE Narodowym. No jak ci się to podoba?
2: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i
2: a
0: słuchaj,
2: gdzieś to jest szansa, nie? Duża.
0: No proste, że tak. Słuchaj, szykuj formę w takim razie, bo na pewno się przyda. Nocleg też ogarniemy i spotkanie ze Sławkiem Peszko też. No to co, zadowolenie jest i formę szykujemy, tak?
2: Tak jest, oczywiście.
0: No to doskonale. No to w takim razie gratulacje, a jeżeli wy chcecie strzelić karniaka, to zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl.
1: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Tato, Psi Patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
12: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
11: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
12: Konkursy i nagrody. Szczegóły na stronie internetowej Focusa.
13: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
14: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bytdrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bytdrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
9: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
15: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
9: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
15: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Rihanna, Jay-Z i Umbrella. Tytuł to parasol i w najbliższych dniach to parasol na pewno może się przydać, chociaż raczej do chronienia się przed upałem, a nie deszczem, bo szykują nam się naprawdę rekordowe dni. Ja zamierzam pobić wtedy rekord w leżeniu w chłodnym pomieszczeniu bez wychodzenia na zewnątrz i w ogóle bez ruszania się. Znacie to? Gdy nie chce się wychodzić z domu, bo jest aż tak strasznie gorąco? W temacie domów i mieszkań to, słuchajcie, pozmieniało się. Coraz więcej osób chce sprzedać mieszkanie i coraz mniej osób chce mieszkanie kupić. Przed chwilą trafiłem na artykuł o tym w internecie. No i podobno tylko 5% Polaków uważa, że teraz jest dobry moment na kupno mieszkania. No w skrócie to mieszkanie szuka aktualnie człowieka. Radio SK. Poza tym niektórzy oglądają mieszkania, ja oglądam ich ceny i to są dwa różne hobby.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku, przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworski Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworski Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
15: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
16: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
15: A potem?
16: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
15: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
16: Więcej na galeriapomorska.pl.
17: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
20: I po reklamie.

No, ostatnio ten hit znalazł się wśród waszych ulubionych. W gorącej dwudziestce. Chociaż pierwszy wtedy był Wiktor Waligura, którego zagram wam już za chwilę. W piątek o 18:00 kolejne notowanie gorącej dwudziestki, więc głosujcie koniecznie. A tymczasem ustaliliśmy już, że jest ciepło, a będzie gorąco, więc pamiętajcie o nawodnieniu. My Wesce chętnie wam w tym pomożemy. Mam zestaw naszych gadżetów do oddania, m.in. butelkę. Na wodę w sam raz. Powiedzcie mi tylko, co poszło wam dziś, albo wczoraj, albo ostatnio wyjątkowo dobrze. Co wam się bardzo dobrze udało. Pochwalcie się trochę, a co? Nagrywajcie głosówki i wysyłajcie na Messengerze do Radia SK.

0: Reklama.
1: Zapraszam do stanowiska.
0: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
7: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
8: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
9: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
10: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekają

0: Taniej. Greenlandia, Toruńska 18. Lisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
5: Od najbliższej soboty tramwaje nie będą kursowały od ronda Fordońskiego do ronda Jagiellonów. Rusza remont na rondzie Fordońskim. Remont torowiska. Będzie sporo zmian w komunikacji miejskiej. Przyjrzyjcie dokładnie rozkłady. 26 stopni dziś maksymalnie na termometrach, a od jutra coraz cieplej. W weekend będzie nawet 38 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów.
7: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
6: Mówi Donald Tusk, a prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych, bulwersujące zachowanie lubelskiego radnego KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który, jak wcześniej twierdził, posiadał. Jak nagrano go, gdy parkował na kopercie. Temat śledzi Bartłomiej Ważny, który jest przed lubelskim ratuszem. Powiedz, co na to magistrat?
8: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
6: A radny może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi, to po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Zderzyły się tam 3 pojazdy, w tym ciężarówka. Utrudnienia także na A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Legnica Południe a Legnica Wschód. Bus wypadł z jezdni. Prawy pas autostrady jest zablokowany.
0: SK Bydgoszcz News.
5: Dorota Rakner, zapraszam. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę. Zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, które już teraz pokazuje swoje różne oblicza. Strażacy mają nadzieję, że nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła nasz region.
9: Pierwszej doby przyjęliśmy niemal 1000 zgłoszeń. Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić.
5: Przyznaje Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. W nawałnicy z 2017 roku życie straciło wtedy 6 osób.
10: Dzisiaj mamy dzień przytulania. Z tej okazji ja chciałbym przytulić się do klimatyzatora w naszym studiu Radia SK. No w końcu jest ostatnio naprawdę niezłym wsparciem, ale ja postaram się być nim dla was też. Mati Fuczyło to są hity na czasie. No to dzień dobry. I gram pierwsze miejsce gorącej 20, Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: Jak miło jest sobie zanucić ten hit. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 17 minut po 14. Ja szukam waszych dzisiejszych sukcesów. No w końcu chcę was wszystkich chwalić, chcę bić brawo i mówić, że pięknie sobie radzicie. A co? Ania się nagrała na Messengerze Radia SK.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Mi ostatnio udało się odpocząć. Mam z tym duży problem i nie potrafię, a dwa dni temu przeleżałam cały dzień. Nie robiłam nic oprócz podstawowych funkcji życiowych i jestem z siebie dumna.
0: No i ja też jestem z ciebie dumny, bo faktycznie ja też miałbym pewnie z tym problem, więc podziwiam. Sztuka odpoczynku jest trudna, to się zgadza. Bardzo dobrze, że odpoczęłaś z tymi podstawowymi funkcjami życiowymi. To chyba wszyscy w najbliższy weekend zamierzamy podejść do tematu tak samo. Jakoś nie marzy mi się wychodzenie na zewnątrz, gdy w cieniu będzie 40. Artur też się nagrał.
2: Gdzie udało mi się idealnie obrócić naleśnik w powietrzu, więc brawo ja.
0: No brawo ty, to są sukcesy. Za każdym razem, gdy mi się to uda, to rozglądam się, czy przypadkiem ktoś może tego nie widział, nawet gdy jestem sam w domu. Bo to są przecież zdolności profesjonalnego szefa kuchni.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
11: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Panowie, dach gotowy?
13: Oczywiście, że gotowy.
12: Tak szybko?
13: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
14: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
15: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.

0: Słuchajcie! Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek, prawda? Faktofonika. Jestem Bogiem.
1: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: 22 minuty przed 15. To jest SK. Więcej rapowych hitów. Gramy w Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Tam ostatnio na pierwszym miejscu wylądował duet roku. Łatwo Gang i Majko. I wszystkie marzenia. SK.pl. Tam możecie głosować na ulubione hity. A ja tymczasem sprawdzam wasze sukcesy. Basia się nagrała.
2: Cześć SK. Ja dzisiaj oddałam córę do przedszkola i zaraz odpoczywać. To strzeliłam, w sensie umyłam wszystkie okna. Pozdrawiam serdecznie.
0: Basia, skoro ty strzeliłaś wszystkie okna, no to już prawie tak, jakbyś strzelała karniaki w okienko. My zbieramy naszą SK-ową jedenastkę, SK Karniaki Cup. Dzisiaj dołączył do nas Łukasz. No Basia, ty możesz być kolejna w takim razie. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych w finale. Mecz w loży VIP, a raczej oglądanie meczu w loży VIP ze Sławkiem Peszko, a do tego udział we wspomnianym finale na PGE Narodowym. Zgłoszenia na SK.pl. No to Basia, skoro już tak dobrze radzisz sobie dzisiaj z tymi okienkami, no to może warto. Radio SK. Ale wy też możecie się zgłaszać na SK.pl za darmo.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7 tysięcy złotych brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku tak brzydko pachnie. Fuj.
16: To ze zlewu.
15: Czemu tak jest?
16: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
15: I co teraz?
16: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
15: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
17: Polecają bydgoskie wodociągi.
18: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: to Dawid Podsiadło i na Błysk w Radiu SK. Ja dzisiaj sprawdzam, jakie macie sukcesy. Kasia się nagrała.
1: Hej, SK, no cześć. Kaśka, co mi wyszło w ostatnim dniu dobrze, to to, że w te upały mogę schładzać klientów, pasażerów, których wożę na taksówce.
0: No to w takim razie, Kasia, w imieniu wszystkich pasażerów, których chłodzisz, dziękuję, ale teraz chłodzić będą was oni. Kasia Węsierska i Michał Hanczak, oni przejmują antenę, no i wrzucamy na luz.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
7: BYD. Build your dreams.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
14: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
10: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
11: Uwaga, pożar na ulicy Gdańskiej, na wysokości ulicy Zamojskiego. Pali się kamienica, na miejscu są strażacy, ruch tramwajowy został wstrzymany, są duże utrudnienia. Na termometrach w tej chwili około 26 stopni, ale z dnia na dzień będzie coraz goręcej. W weekend czeka nas ekstremalny upał.
9: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
10: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed prokuraturą jest Mateusz Chłystun. Powiedz, na czym najbardziej zależało śledczym?
13: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
14: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
13: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny.
12: Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja sprawdza powody. Stołeczni mundurowi przesłuchują zatrzymanego 30-letniego mężczyznę. To prawdopodobnie Francuz. Ten uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
15: Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury.
12: Mówi Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Każdym dniem będzie coraz cieplej. MGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet do 34 stopni.
16: SK Bydgoszcz News.
11: Dorota Lakner, zapraszam. Pali się dach kamienicy na Gdańskiej w Bydgoszczy. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu jest 5 zastępów Straży Pożarnej. Ruch tramwajowy został wstrzymany. Są ogromne utrudnienia. Apel do kierowców, by wybierać inne trasy, alternatywne. A utrudnienia dotyczą odcinka Gdańskiej od Zamojskiego do Chodkiewicza. Wraca joga na trawie w tym roku. Bydgoszczanie również będą się spotykać w soboty w Parku Kochanowskiego. Trzeba zabrać ze sobą matę i butelkę wody. Pierwsze spotkanie już w najbliższą sobotę.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
20: W ogóle nie mamy w planach dzisiaj was rozgrzewać. Raczej będziemy sprawiać, że będzie was mroziło. Ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
21: Oczywiście nie będziemy tutaj tworzyć chłodnej atmosfery, tylko jak zawsze będziemy emanować dobrym humorem, bo ja mam dzisiaj w ogóle jakiś wyjątkowo dobry nastrój.
20: 3 minuty po godzinie 15.
21: Nie zepsuj
20: mi go. Spotkasz szefa i się skończy.
21: Kasia Wysierska.
20: Michał Hanczak. Rzucamy na luz.

0: Oj, zdecydowanie lato nie stygnie, tylko dopiero nabiera rumieńców.
1: Mam wrażenie, że się rozpoczyna, dlatego że sprawdziłam prognozę pogody na przyszły tydzień. Zresztą rano pozdrawiamy Artura, naszego ochroniarza. Rano, przed chwilą, przed wejściem na program, miałam taką rozmowę, że Artur powiedział, no nie trzeba na wakacje wyjeżdżać, co skomentowałam hasłem, jaka to oszczędność i uważam, że jest w tym coś dobrego.
0: Swoją drogą, my w studiu naszym nowym eskowym mamy też palmy. Nie wiem, czy widzieliście jakieś tam sociale z naszego studia, obejrzyjcie na Instagramie.
1: Myślę, że to jest znak od naszego szefa, że jednak w tym roku ten wniosek urlopowy zostanie odrzucony.
0: 15 minut po godzinie 15, na razie nie wybieramy się na urlop w najbliższych dniach, tylko wrzucamy razem na luz.
1: Zostałam zainspirowana kilka dni temu, zobaczyłam takie nagranie od kogoś gdzieś w mediach społecznościowych, kto po prostu podzielił się taką refleksją, a co gdybyśmy mogli wystawiać rachunki ludziom za straty emocjonalne? Na przykład dziś przez ciebie musiałem się dużo denerwować, więc wisisz mi 4,5 tysiąca złotych.
0: A skąd, przepraszam, taka kwota?
1: Po prostu, to tak rzuca. Aha. To była taka propozycja.
0: To można
1: mogę
0: sobie
1: wystawić na
0: cennik...
1: 25, ale to ty sam musisz ocenić.
0: Cennik sobie można samemu ustalić, rozumiem.
1: Pamiętajmy,
0: i za co,
1: że nerwy
0: i ile.
1: Są bezcenne absolutnie, no, nikt nam nie zwróci.
0: Zwłaszcza zszargane, no właśnie. No dobra, no to za co wy byście dzisiaj w środę po południu wystawili i komu?
1: Rachunek.
0: Jaki rachunek?
1: I jakiej wysokości? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze, chętnie wszystkie przejmiemy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Imagine Dragons już za chwilę od nas.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
11: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
12: Nudzisz się?

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: To będzie ostatnia reklama. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: I po reklamie.

0: 29 minut po 15.
1: Głos do rozpoznania na końcu świata. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Trochę tak jak głos tego pana, którego za chwilę wam zagramy.
0: To prawda, on jest bardzo charakterystyczny, też bardzo charakterystyczny ma wygląd, no ale w radiu posłuchamy. In My Bones, All We Got na przykład, albo Do It Again, to takie hity, które ma na koncie.
1: Znacie jego numery bardzo dobrze, być może nie wiecie jak wygląda, ale wiecie jak brzmi, a nazywa się Ray Dalton.
0: No to teraz do takiego raju was zabierzemy z nowym kawałkiem od tego pana, Got It High, tak się nazywa, a że w Esce gramy mnóstwo nowości, to co, to premiera, no lecimy.
1: Wszystkie hity się tu zaczynają, więc niech ten też się tu zacznie.

0: Ale wycytyn.
1: Pięknie,
2: Dua Lipa. Chciałam to z nią powiedzieć od zawsze.
1: Dua Lipa i nie ma lipy, Kasia Węsierska. 15.36 na zegarkach. Wrzucamy na luz.
2: Zbieramy dzisiaj wasze rachunki do wystawienia dla innych ludzi za rzeczy, których trudno jest wycenić, których nie da się właściwie wycenić. Na przykład straty emocjonalne.
1: Można abstrakcyjnie nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK. No i jest Kasia, która komu chciałaby ten rachunek dzisiaj wystawić?
3: Mojemu mężowi w wysokości 5000 zł za to, że jest na delegacji. A ja jestem sama z dwójką przeziębionych dzieci.
2: Ja nie chcę zabrzeć jak materialistka, ale czy to nie jest trochę za mało, Kasia? 5000?
1: Czekaj, no spokojnie, no 5000 to jest naprawdę sowite wynagrodzenie.
2: No ale jak on na przykład na 2 tygodnie w tę delegację wyjechał?
1: Nie, no co ty, ja myślę, że to jest krótka delegacja.
2: Jeżeli Kasia 3 godziny, to jestem w stanie przyjąć tak kwotę.
1: No ale faktem, tu mamy i pielęgniarkę, i pewnie kucharkę, i sprzątaczkę w jednym.
2: Więc... Mamy do tego panią zapewniającą rozrywkę, bo wiadomo, że dzieci chore to dzieci marudne. Ktoś, kto pierze, ktoś, kto...
1: Dobra, już nie wyliczaj, bo zaraz się okaże, że faktycznie
2: mówiłam,
1: to 5 tysięcy to jest za mało. Chłopie, ty wracaj z delegacji jak najszybciej. Radio SK. Bo się nie wykosztujesz.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh! Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
13: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
14: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
13: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max 2 paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
14: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
16: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
17: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
16: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
17: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
18: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
0: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
21: I po reklamie.
22: Eska. Eska.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Nicholas Trips, w Radiu SK.
1: Trips z Justyną Steczkowską wydaje lada dzień kawałek. To może być ciekawe.
0: A propos mundialu, po 17 powiemy wam, co można zrobić, żeby 4 lipca trafić na PGE Narodowe i odbyć swoje zwycięstwo podczas SK Karniaki Cup.
1: 16.56, za chwilę wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
6: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Gibraltar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
9: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
10: Najbliższą sobotę rozpocznie się remont torowiska na rondzie fordońskim. Jest tu sporo do zrobienia. Prace potrwają 1,5 miesiąca i przez ten czas tramwaje nie będą kursowały od ronda Jagiellonów do ronda fordońskiego. Będzie komunikacja zastępcza autobusowa. Z dnia na dzień coraz goręcej. W weekend według synoptyków będzie około 38 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
9: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada sądową walkę w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
12: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób.
11: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, a kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano w poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Zatrzymany to 22-letni obywatel Francji.
13: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
11: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Wakacyjne wyjazdy mogą być tańsze, tak prognozują analitycy e-petrol.pl. Ich zdaniem dzięki poprawiającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie benzyna utrzyma się poniżej 6 zł za litr, a diesla na poziomie kilku groszy powyżej 6.
14: SK Bydgoszcz News.
10: Dorota Lakner, zapraszam. Sprawca wczorajszego tragicznego potrącenia pieszego w Prądocinie był pod wpływem narkotyków. Poza tym przejechał przez pasy na czerwonym świetle. Ratownicy znaleźli pieszego w rowie. 72-latek zmarł w szpitalu. Policyjni wodniacy uratowali sarenkę, którą zaatakował pies. Do zdarzenia doszło podczas patrolowania akwenu w okolicach Rypina. Na widok policjantów agresor uciekł. Okazało się, że sarenka nie wymaga pomocy weterynaryjnej, dlatego policjanci wypuścili ją do lasu.
15: Na luz.
16: Wrzuć na luz.
17: Wrzuć na luz.
11: Można już?
6: Proszę bardzo.
11: Międzynarodowa godzina szczęścia.
6: Tak,
11: dwie po 17 w środę, która jest małym piątkiem.
6: Chyba, że wychodzicie z klimatyzowanego biura do piekarnika od razu, to ja wcale bym się tak nie cieszył.
11: To jest chyba jeden z tych dni w roku, kiedy naprawdę niektórzy poważnie rozważają wzięcie nadgodzin, żeby posiedzieć w chłodzie.
6: A będzie jeszcze cieplej. Z nami orzeźwiająco. Kasia Węsierska.
11: I Michał Hanczak. Dzień dobry.

0: Nicki Minaj na antenie Radia SK, 15 minut po 17.
1: Mam nadzieję, że wyszliście z pracy albo do niej wróciliście, bo okazało się, że jest za gorąco na zewnątrz.
0: To może kierunek lotnisko? Nie wiem, czy słyszałaś, ale pojawił się nowy terminal na lotnisku w podwarszawskim Modlinie, ponieważ tam już ten stary terminal to pękał w szwach i postanowili wybudować nowy.
1: Czyli drugi, bo był jeden.
0: Tak, i będzie, w sumie już jest, ale zacznie na dniach przyjmować pasażerów. Terminal, który tak naprawdę jest namiotem. Ale ma na przykład 200 miejsc siedzących, z tego co czytam w internecie, nawet ponad.
1: I jest tak przystawiony ten namiot do tego budynku głównego?
0: Czy jeszcze tam nie byłem,
1: trzeba wyjść,
0: ale
1: i dyskusnie nazywany drugi terminal i tam wjedzie się na przykład autobus? Jak
0: nie, nie,
1: na różnych
0: nie, nie, oni są obok,
1: lotniskach.
0: Bo ja widziałem, jak tam budowali ten namiot jakiś czas temu, więc on jest tak bliziutko, że tam sobie po prostu chyba wnętrzem można przejść suchą nogą, jakby padało.
1: Nie dziwi mnie zbyt wiele. W tym kraju właściwie na trytytkę i taśmę klejącą jesteśmy w stanie naprawić absolutnie wszystko.
0: Ale z drugiej strony, to jest naprawdę fantastyczne miejsce na wczasy pod namiotem. Zwłaszcza jeżeli wiesz, że potem polecisz w jakieś ładne miejsce.
1: Gorzej, jak się okaże, że ci lot odwołali i na tym namiocie, to się sprawa zakończy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
4: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
5: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
7: Przyjedź po warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Formów, witamin, różne rodzaje. 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador. 200 gramów. 9,99 za sztukę. A akcje kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński 95 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
11: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
12: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tato, Psi Patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
15: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
14: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
15: Konkursy i nagrody. Szczegóły na stronie internetowej Focusa.
16: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK. Mam nadzieję, że Marta, nasza słuchaczka, słucha, bo chcieliśmy ją bardzo serdecznie pozdrowić, bo nam nagrała miłą
1: głosówkę. Ładną rzecz nagrała Marta, dziękujemy.
0: Głupio nam puszczać na antenie, bo to
1: ale
0: o nas.
1: Ale szefowi puścimy.
0: Ale tak przypadkiem załączymy do maila do szefa.
2: SK Karniaki K.
1: A wy wciąż możecie nie się załączyć, ale dołączyć do naszej eskowej ekipy na akcji SK Karniaki Kapta już 4 lipca na PGE Narodowym, gdzie ze Sławkiem Peszką będziecie mogli sobie postrzelać do bramki.
0: Nasza drużyna, no już w połowie ponad zapełniona.
1: 6-11.
0: Łukasz dzisiaj dołączył do naszego składu. Posłuchajcie, jak to było.
3: No to co, wołać Sławka?
4: Jedziemy.
3: No to jedziemy. Uwaga, puszczam. Lecimy.
5: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
4: ekipy.
3: Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
4: Super, fajnie, cieszę
1: ja
4: się.
1: Ja byłam przekonana, że tam chodzi o wybór żony albo partnerki i przy swoim będę trwała.
0: My naprawdę nie wiemy, jakiego słowa brakuje do ostatniej chwili tak naprawdę, jakiego słowa brakuje, bo przykruje gwizdek i mamy już nową zagadkę, która obowiązuje tak naprawdę w tej chwili.
1: Bo jutro już kolejna szansa na to, żeby do naszej eskowej ekipy dołączyć na Narodowym.
0: Puszczamy?
1: Proszę.
0: Panie Sławku, prosimy.
5: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: No i czego tam brakuje?
1: Ja mam jedną myśl, ale ja nawet nie mogę podpowiadać. Jeżeli wy mieliście jakąkolwiek myśl, to się zgłaszajcie na sk.pl albo przez eskową aplikację, bo może to jest ta myśl właściwa.
0: Żeby było zabawnie, wiemy z Kasią, że mamy tę samą myśl. Ale nie powiemy jaką i nie będziemy podpowiadać, czy to dobry kierunek, czy nie. Sprawdzimy, jak sobie jutro poradzicie. Zgłaszajcie
1: się. 5 miejsc zostało, coraz mniej, ale wciąż macie jeszcze szansę.
0: A no i pamiętajcie, że Tysiak za dobrą odpowiedź, a potem zaproszenie do Warszawy i mecz na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia
1: 10 000 złotych, więc warto.
2: SK Karniaki Cup.

0: I jedno z tych marzeń się spełniło. Jak będzie trzeba, to zagramy ją Westę. Maja, jesteś grana Westę regularnie i to jest dla nas największa przyjemność. Łatwo gang, Maja Gadowska.
1: To jest już numer jeden rap 20. Dzięki waszym głosom, bo to wygłosuje się na sk.pl, także zachęcamy do tego, żeby głosować.
0: Że tak się wydarzyło. W gorącej 20 też można głosować.
1: W propozycjach tutaj czeka. A gorąca 20 w najbliższy piątek po 18. Za kilka chwil Kungs i Galaxy, będzie też Ed Sheeran i Azizam. Tak wrzucamy na luz.
0: I mamy nadzieję, że wy jesteście w drodze do jakiegoś chłodnego miejsca, żeby odpocząć po całym tym dniu. Czasami jedno zimne spojrzenie kogoś z domowników wystarczy.
1: Mi akurat to podnosi ciśnienie, więc działa odwrotnie. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak wyprzedaż, są w euro.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
13: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
14: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
13: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
14: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
15: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
16: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
17: Nudzisz

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo. Tu zaczyna się zabawa.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: SK.
8: SK.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Dotrwaliśmy, choć nie wiem, czy to jest dobra informacja, bo trzeba będzie wyjść na ten upał.
1: My kończymy, ale za chwilę będzie zaczynał Rafał Adamczak.
0: Nowość za nami, Gipsy Kukon, ty masz w Radiu SK, ale dużo takich nowości też po 18 w imprezie.
1: Między innymi nowość od Wiktorii Kidy dzisiaj się szykuje, a my wracamy do was jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
4: To koniecznie zobaczy Spire od Arcada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na

0: architektem wnętrz. Dzień otwarty Espire. Sobota, 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
5: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
4: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
5: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
8: No, czekam na dobrą okazję.
7: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
8: O, wow! Na pewno skorzystam.
7: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
8: Mieszkania już są gotowe?
7: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii. Sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekaj.

0: Sprzęt taniej. Greenlandia, Toruńska 18. Dziś Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
4: Od najbliższej soboty tramwaje numer 3, 4, 5, 6, 8 i 10 będą kursowały zupełnie inaczej. Zapoznajcie się ze szczegółami, bo rusza remont torowiska na rondzie fordojskim. Z dnia na dzień coraz goręcej, zresztą już dzisiaj jest gorąco 26 stopni, ale upały dopiero nadchodzą. W weekend będzie około 38 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Karamboli, ogromne korki na Mazowszu, na S7 między Grójcem a Białobrzegami. Zderzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem, pożar wybuchł na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami. Objął 3000 metrów kwadratowych. Płonie ogromna sterta śmieci. Pożar nie jest opanowany, a w akcji 24 zastępy strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
6: Sponsorem programu jest Decathlon.
7: SK Sport News.
5: Wieczorem ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21.00 Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3.00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem. Pewne udziału w 1.16 finału są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia.
6: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: SK Bydgoszcz News.
4: Dorota Lakner, zapraszam na wakacjach. Nie zapominajmy o zdrowiu. Coraz więcej pacjentów pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. Przed każdą podróżą, zwłaszcza egzotyczną, warto odwiedzić lekarza medycyny podróży.
8: Zawsze lekarz zwrócił uwagę na to, jakie mamy zabrać leki, jak ma być wyposażona apteczka dla podróżujących.
4: To była Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży, a pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki.
9: Spraje przeciw ukąszeniom, na oparzenia.
4: A wszystkie szczepienia warto planować z odpowiednim wyprzedzeniem.
10: Lato jest, wakacje już prawie, co robić? A imprezkować to jest bardzo dobry pomysł na środowy wieczór. 2 minuty po godzinie 18, hity na czasie czekają. Na początek Calvin Harris i Dua Lipa, One Kiss. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

Jak zawsze na takich tutach robicie sobie głośniej w samochodzie albo radio w uszach, to teraz proszę ściszyć. Będę gadał. Heavenly Hearts, to jest teska imprezka, to są hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Słuchajcie, środa, półmetek tygodnia, czyli kto nie ma urlopu, kto nie czeka na wakacje, ten się cieszy z tego, że się weekend zbliża, to będzie wyjątkowo upalny i gorący weekend, więc już teraz proszę sobie jakieś chłodne atrakcje na weekend planować, albo takie miejscówki, gdzie, że wiadomo, że będzie można gdzieś tam skryć się w cieniu. Ale słuchajcie, też warto skupić się na tym, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj mamy dzień przytulania i dlatego ja od razu chciałem was zapytać o to, czy wy macie takie przytulasy, które pamiętacie, które wspominacie, które od razu przychodzą wam na myśl, jak o kimś myślicie, albo jak po prostu myślicie o przytulaniu, które są takie ach, och i takie wyjątkowe. A może nawet nie zdarzyły się raz, tylko się powtarzają i takie przytulasy bardzo lubicie. Dajcie znać głosówkami na naszym eskowym messengerze, dlatego że mam do oddania zaproszenia dla całej waszej paczki do Energylandii. 4 wejściówki są do zgarnięcia, więc czekam na głosówki o przytulaniu. You're the

0: To imprezka w Radiu SK. Mam nadzieję, że to czujecie dzięki właśnie takim hitom na czasie jak ten Talk To You, To Another i 54 Ultra. Tak wam zagrałem, a jeszcze jak zagram. Już za chwileczkę oficjalne hymny Mistrzostw Świata 2026. Tych wiecie, w piłkę kopaną, nie? Co do naszych nie ma. Będzie Andrea Bocelli, będzie David Guetta, będzie Megan Thee Stallion, wcześniej będzie Sanah i Hip Hip Hura. Ale wracając do tego, o co was zapytałem, czyli tych waszych ulubionych przytulasów, padło dużo głosówek na naszą skrzynkę messengerową, ale tak, która jakoś tak poruszyła moje serce i obudziła też moje wspomnienia, to ta od Eweliny.
1: Hejka, hejka, dzisiaj dzień przytulania, a ja to pamiętam takie przytulasy z czasów młodości, kiedy to się jeździło na kolonie i były tak zwane śluby i po prostu te przytulasy na wyciągnięcie ręki, które tańczyliśmy dowolnych piosenek typu Stachurski czy Barius Max. To po prostu było coś. I te przytulasy chyba się pamięta do końca życia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy. To choć raz był na koloniach, ten wie, o czym Ewelina mówiła. Wiadomo, ja pamiętam na swoich koloniach, a byłem tylko na jednych. Dlaczego? Nie wiem, nie pytajcie. W każdym razie tam była randka w ciemno i oprócz tego, że ktoś kogoś mógł wybrać, to jeszcze w nagrodę można było pójść na spacer po plaży o zachodzie słońca, trzymając się za rękę. Jakie to były emocje i przeżycie. Ewelina, droga, tak jak obiecałem, zaproszenie do Energylandia, właściwie zaproszenia dla ciebie i paczki twoich znajomych, bo zaproszenia są 4, już do ciebie wędrują, więc mam nadzieję, że może też się tam odpowiednio wyprzytulacie. Nie wiem, już nie wnikam. 24 minuty po godzinie 18, ale proszę się nie martwić, komu się nie udało, bo po pierwsze zaproszenia kolejne do Energylandii będą jutro na pewno w Radiu SK do zdobycia, a jeszcze mam inne prezenty, którymi sypnę, oj sypnę.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Nudzisz

0: Szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
3: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
2: No, czekam na dobrą okazję.
1: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
2: O, wow! Na pewno skorzystam.
1: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
2: Mieszkania już są gotowe?
1: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: Dzięki takim numerom czuć w powietrzu taką beztroskę wakacyjną, to musicie przyznać. Komodo, I just died in your arms. No właśnie, beztroskę wakacyjną. Normalnie to tak zazwyczaj w okolicach 24 czerwca kończył się rok szkolny i zaczynamy wakacje. W tym roku to się dzieje dopiero w najbliższy piątek, ale no nie oszukujmy się. Wszyscy wiemy, jak wygląda chodzenie do szkoły w tych ostatnich dniach. Niektórzy z takim namaszczeniem rodziców zostają w domu, na zasadzie, a dobra, dzisiaj już nie idź. Inni idą, bo w szkole też się fajne rzeczy dzieją w te ostatnie dni przed zakończeniem roku szkolnego. Jest jakiś taki luz. Nauczyciele też pokazują zupełnie inną twarz i dają się poznać z innej strony. Jakieś fajne aktywności. Ale słuchajcie, czy jak wy chodziliście do szkoły, ewentualnie jak teraz wasze dzieciaki może chodzą, albo wy sami jeszcze chodzicie, to też jest tak przed wakacjami, że coś trzeba zabrać do domu na przechowanie na czas wakacji. Nie wiem, na przykład kwiatki, albo zwierzaka z sali biologicznej jakiegoś, który sobie tam być może ciekawy żywot prowadzi. Dajcie znać, jak to wygląda. Ja zawsze zawierałem kwiatki, ale te kwiatki już potem nie wracały do szkoły, bo a no wiecie, tu możemy postawić trzy kropeczki i ten temat zamknąć. Jeszcze właśnie na chwileczkę wracając do tematu przytulania i zamykając ten temat jednocześnie, wpadła na naszą skrzynkę messengerową eskową głosówka od Pawła, która, nie ukrywam, rozczuliła mnie totalnie.
1: Jeżeli mówimy o najlepszym przytulaniu, które wspominam, to z okazji wczorajszego Dnia Ojca. Dobrze wspominam zawsze przytulania mojego taty, który wyjeżdżał w trasy i przytulał mnie, i potem zawsze jak wracał, pierwsze co robił do domu, to wchodzi, niezależnie od tego, czy spałem, czy nie spałem, i mnie przytulał.
0: No i to jest, moi drodzy, instrukcja, jak być świetnym ojcem. To właśnie róbcie tak, żeby potem dzieciaki o was tak mówiły. Paweł, dla ciebie w prezencie będzie eskowa butelka. Myślę, że w sam raz na wakacje i takie upały. Do tego jeszcze dorzucamy okulary eskowe przeciwsłoneczne. A co tam?
2: Radio SK. Promocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 20.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
2: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
3: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Bydgoszczy?
5: No, czekam na dobrą okazję.
4: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
5: O, wow! Na pewno skorzystam.
4: Koniecznie sprawdź ofertę Murapol Rivo w centrum przy ulicy Dworcowej. Kwadrans spacerem od Wyspy Młyńskiej.
5: Mieszkania już są gotowe?
4: Klucze do mieszkania odbierzesz już tego lata. Więcej na murapol.pl.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii, sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje

0: Greenlandia, Toruńska 18. Dzisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
3: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
2: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
3: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
4: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
5: I po reklamie.

Bruno Mars, I Just Might. Wiecie, po czym poznać, że zbliżają się wakacje? Po tym, że Eska dowozi kampera. Tak, ta nasza akcja wraca jutro w poranku. Nasz

0: Tym eskowym u Janka Sakamy i Wiktora dowiecie się, komu już jutro tego kampera podstawimy na taki przedłużony weekend. Można sobie śmignąć to tu, to tam. Może też, jak nie macie prawka, postawić go w ogródku w miłej klimatyzowanej sytuacji, spędzić na przykład cały weekend w tym kamperze. To tak też można, jak kto chce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zgłoszenia do Eska dowozi kampera tylko i wyłącznie w naszej apce eskowej, a jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ja już mówiłem, już zapowiadałem, już uprzedzałem, nowy singiel od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów, co mi tam właśnie teraz wybrzmi w Radiu Eska, to jest nowość u nas. No i zwróćcie uwagę też na bardzo fajny klip do tego numeru, ale to oczywiście w wolnej chwili, bo teraz wy robicie głośniej, a ja gram. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam?

0: Przy takich numerach po prostu się chce. Można pomalować płot. Zupełnie inaczej się maluje, nie? Tym pędzlem tak w rytm. Raz, dwa, raz, dwa. Można kosić na przykład ogródek. Można wolniej, można szybciej, jak kto chce, ale zupełnie inaczej, co nie? Milky i David Guetta, Just The Way You Are. Tak nazywa się ten numer, który wam zagrałem w Wesce, w imprezce. 29 minut, jesteśmy po godzinie 19. W temacie piłki nożnej wpadła taka dość ważna głosówka od naszego słuchacza.
1: Hej Eszka, od kiedy nasza reprezentacja przegrała mecz towarzyski z Bezludną Wyspą? Ja już nie oglądam piłki nożnej, nikomu nie kibicuję.
0: Ja się wcale nie dziwię, ale trochę tak jest, że my już chyba z kim tylko mogliśmy to mecze przegraliśmy. A może to jest tak, że z drugiej strony teraz może być już tylko lepiej? Z trzeciej strony po co się denerwować, lepiej postawić na SK Karniaki Cup, czyli sytuację, którą my dla was w Radio SK mamy, a tutaj możecie dołączyć do naszej jedenastki. Zostało jeszcze 5 wolnych miejsc, a jak dołączycie do naszej jedenastki, to weźmiecie udział w specjalnym evencie, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. A jak się wygrywa, no tak się wygrywa, jak dzisiaj zrobił to Łukasz.
2: No to co, wołać Sławka?
3: Jedziemy.
2: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
4: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
3: ekipy.
2: Tak jest, mamy to. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
3: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i my taką ekipę, taką jedenastkę też oczywiście formujemy, też jej szukamy. Słuchajcie, event SK Karniaki Cup odbędzie się, jak mówiłem, 4 lipca na Narodowym. Tam 10 tysięcy złotych będzie do zgarnięcia, ale jeżeli tak jak Łukasz odgadniecie wygwizdane słowo w historii Sławka Peszki, no to gwarantujecie sobie miejsce na tym evencie, tysiaka kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie, tak żeby wiecie, wszystko komfortowo w okolicach tego eventu się odbyło, no i zabawę z nami, eskową ekipą w loży VIP-owskiej na Narodowym. Takie rzeczy. To co? To wy sprawdzacie na sk.pl, tam też jest zagadka, możecie sobie klikać, słuchać, typować, jakie słowo zostało wygwizdane, zgłaszacie się, a my może do was niebawem, na przykład jutro o poranku, zadzwonimy.
5: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: od sklep Biedronka.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na... Helios.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
2: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
1: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
2: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
3: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nudzisz się?

czerwcowa imprezka w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Noce krótkie, wieczory bardzo długie. Mam nadzieję, że z tego odpowiednio korzystacie. Ale Farben, René Miller i Borytok już za nami. Mówiąc, mam nadzieję, że z tego korzystacie, nie miałem na myśli, że może nieco dłużej sobie pokosicie ogródek, bo to jest rzeczywiście sytuacja niezręczna, kiedy słychać nagle w domu: słuchaj, może byś w końcu uporał się z tym ogródkiem i z tą trawą. No właśnie, ja postanowiłem sprawdzić, jakie jest zdanie fachowców na temat koszenia trawników. Czy bardziej szkodliwe dla trawnika jest ciągłe koszenie go, przycinanie i dbanie o to, żeby był króciutki, czy może wręcz przeciwnie, żeby była tak zwana kwietna łąka, tak to się nazywa? I słuchajcie, znalazłem taki artykuł w internetach i tak sobie myślę: o, w końcu jest konkret, będę wiedział, co powiedzieć i co polecić naszym słuchaczom. Może będę wiedział, jak kogoś tutaj uratować od tego obowiązku. A tymczasem okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czyli można tak, można i tak. Sorry, nie pomogę. Ale słuchajcie, jak już obowiązki w ogródku będą załatwione, to możecie się latem na jakiś fajny festiwal wybrać. Dużo tego w naszym kraju i nie tylko. My was też na takie festiwale wysyłamy. Na przykład najbliższy weekend cały odbędzie się u nas na antenie pod znakiem Polish Hip Hop Festiwalu. Będą wejściówki na ten festiwal, będą bilety do zgarnięcia. To w sobotę i w niedzielę u nas w Radiu SK. Ale też jest inna alternatywa i to taka szybsza, bo już po godzinie 20 festiwalowe love, czyli tysiak do zgarnięcia ode mnie w gotówce na wybrany przez was festiwal. Zgłoszenia i wszystkie szczegóły na naszej stronie na sk.pl. To co, z kim się słyszę po 20? You think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Niby taka luźna propozycja od Betki, tańcz, tańcz, tańcz, ale rzeczywiście o tej porze po robocie albo innych cięższych wydarzeniach tego dnia znaleźć jeszcze w sobie odrobinę siły, energii i kondycji na to, żeby potańczyć, to już jest wyczyn. Jeżeli tym bardziej robicie to półzawodowo albo zawodowo, no to w ogóle szacuneczek. 7 minut pozostało do godziny 20, to jest imprezka w Radiu SK, prawie już wakacyjna, będę to podkreślał, bo te wakacje pukają do naszych drzwi, ja się doczekać nie mogę, chociaż na urlop jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Po 20 będę miał dla was Tysiaka na wybrany festiwal. Wydacie go Tysiaka jak chcecie i na festiwal jaki chcecie, od tego jest nasze festiwalowe love. Podkreślam, wszystkie szczegóły tej zabawy macie na naszej stronie sk.pl i tam się do tej zabawy możecie zgłosić.
1: SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
2: Pralka, piekarnik, zmywarka.
3: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
4: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Panowie, dach gotowy?
5: Oczywiście, że gotowy.
4: Tak szybko?
5: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
6: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli.

miała być tylko kolejna eksploracja, stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju. A z okien chcę widzieć park.
2: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
3: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
4: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
5: Bydgoszcz na czasie.
6: Dawid Olszewski, opcja dla fanów muzyki filmowej. Filharmonia w Bydgoszczy zaprasza na koncert, który zabierze bydgoszczan w podróż przez największe kinowe przeboje. Od Indiana Jonesa i Gwiezdnych Wojen po Jamesa Bonda i Piratów z Karaibów. Na scenie wystąpi orkiestra symfoniczna. Będzie też okazja, by posłuchać o historii wykonywanych kawałków. W programie na przykład kompozycje Johna Williamsa, Hansa Zimmera i innych legend muzyki filmowej.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
7: Muzyką się żyje.
8: Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia, potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zali, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel. Później ci opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl, a w ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A w ten weekend startuje tegoroczna trasa męskiego grania. W piątek i w sobotę gwiazdy oraz fani imprezy jadą do żywca. Jednym z koncertów będzie tradycyjnie występ orkiestry męskiego grania, której liderami w tym roku są Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. I to oni nagrali przewodni hit trasy, czyli Nareszcie.
9: Impreska. Impreska. Preska. Preska. Preska.
8: No i nie byłbym sobą, gdybym właśnie tym hitem nie rozpoczął tej godziny imprezki w Radiu SK. Więc moi drodzy, za tego tysiaka w festiwalowym Love to wy możecie i na męskie granie, i na każdy inny festiwal. Podkreślam, już za chwilę w tej sprawie do kogoś dzwonię, a zgłoszenia macie na sk.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest numer, który jest taką świetną przypinką do tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, Die Die. No tak, my kibice polscy, choćbyśmy chcieli, no to na mundialu nie mamy komu kibicować, więc chyba nasze uczucia warto przekierować w dobre imprezowanie festiwalowe. A to lubimy, prawda? 13 minut po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A jeżeli chodzi o imprezowanie festiwalowe, to nawet mamy dla was festiwalowe Love, w którym ja witam teraz Janka. Dzień dobry, wieczór.
2: No cześć, cześć.
0: Janek, po tym co napisałeś na nsk.pl, to ja widzę, że ty jesteś festiwalowicz zaprawiony w boju.
2: Tak, tak, faktycznie staram się nie opuszczać festiwali, ani Odliver, ani Openera. No teraz zobaczymy, czy uda się na Bittersweet złapać bilety.
0: Słuchaj, bo to jest tak, ale wróćmy do tego przygotowania do festiwalu. Festiwale cieszą się coraz większą popularnością. Są tacy ludzie, którzy po raz pierwszy wybierają się na takie wydarzenia i troszeczkę nie wiedzą, jak się przygotować, co ze sobą zabrać. Co jest takim absolutnym niezbędnikiem, jeżeli chodzi o ABC festiwalowicza? Co ty ze sobą zabierasz, co polecasz?
2: Ja się cieszę, że trochę się festiwale zmieniły. Kiedyś tego nie było, teraz można brać ze sobą butelkę filtrującą, żebyście się nie odwodnili, to jest super opcja. Natomiast druga rzecz, jeśli złapie was burza, zwłaszcza w Gdyni, to łapcie płaszcz przeciwdeszczowy. No a trzecia rzecz to jakaś dobra przekąska. Możecie wziąć albo ryzykownie, czyli zapachowe kabanosy, albo możecie pójść na memsy.
0: Jeżeli chodzi o ten płaszcz przeciwdeszczowy, to dobry jest taki, który się da zwinąć do kieszeni, tak żeby potem, tak, wiadomo, jak najmniejszy.
2: Totalnie,
0: nie?
2: Ten totalnie najmniejszy, ten totalnie zwijany. I taki kolorowy koniecznie, żebyście wyglądali jak takie...
0: Kolorowy, wesoły ludzik, dokładnie. Słuchaj, no to w takim razie widzę, że nie dość, że ty jesteś zaprawiony w boju. Słyszę, że masz parę tych festiwali na celowniku swoim, jeżeli chodzi o ten sezon. To dostajesz ode mnie, od Radia SK, tysiaka w prezencie właśnie na to, żeby się te marzenia festiwalowe i twoje plany spełniły, żeby się udało. I jeszcze do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. Proszę bardzo,
2: super,
0: to jest twoje.
2: Bardzo dziękuję.
0: Janek, a masz kogoś, kogo chciałbyś pozdrowić na antenie SK, z kim na te festiwale śmigasz?
2: No, mogę pozdrowić moją dziewczynę. Na pewno będzie moją towarzyszką na festiwalu w tym roku.
0: A chowacie się pod jednym płaszczem przeciwdeszczowym, czy każdy ma swój?
2: No nie no, zawsze pod jednym.
0: Takiej odpowiedzi. Na taką odpowiedź liczyłem. Janek, wszystkiego dobrego, fajnej zabawy życzę na festiwalach. Dzięki i do usłyszenia.
2: Miłego, dzięki.
0: To jest festiwalowe Love w SC. Jutro znowu to zrobimy, a wy się zgłaszajcie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C.

0: to jest najnowsza propozycja Dawida Podsiadło na błysk. Dawid też nas bierze w obroty festiwalowe, koncertowe. To tak a propos obrotowy tour, jego trasy, jego koncertów. To jest imprezka w Radiu SK, 29 minut do godziny 21. Mamy środę, 24 dzień czerwca, dzień przytulania. Myślałem, że ten temat już za nami, ale wy do niego jeszcze wracacie. Głosówka od Michaliny pojawiła się na naszym eskowym messengerze.
1: Hej SK, ja uwielbiam się przytulać do wszystkich, ale teraz po prostu jest tak gorąco, że marzę o tym, żeby mnie nikt nie przytulał. Pozdrawiam męża i dzieci.
0: Jak ja to rozumiem. Rzeczywiście, jak jest tak gorąco, nie? To my tylko jesteśmy w stanie zrobić takie uff. No i gdzie tam o przytulaniu? Właśnie, z drugiej strony, dlaczego tego dnia przytulania nie wymyślili wtedy, kiedy my naprawdę tego ciepła potrzebujemy? Czyli, nie wiem, w styczniu, w lutym. No dobra, nawet marzec byłby okej. Okay. A tu w czerwcu, proszę bardzo, bombardują nas opały, a jeszcze weź człowieku, przytulaj. Michalinie, dziękujemy za głosówkę. No, proszę, tak przechodził w związku z tym i znalazł się na płycie Niall Horan. The Inner Party, ta płyta, Michalina, dla ciebie w prezencie. Jeszcze torbę od Niall Horana dorzucamy do tego. Taki zestawik, taki komplecik do Michaliny powędruje. A za chwileczkę w wasze uszy powędruje Zara Larsson i Midnight Sun.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live. Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
3: Reklama.
7: W moim mieście pada deszcz.
8: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nudzisz?

0: Jak już się pojawia ten numer na imprezce Accent i Kylie, to znaczy, że imprezka weszła już na odpowiedni level, zdecydowanie. To jest SK, to są hity na czasie, kwadrans do godziny 21. Coś mi się wydaje, że ten numer pojawi się też w naszej loży VIP-owskiej na Narodowym w czasie naszego własnego mundialu, czyli eventu SK Karniaki Cup, na który was zapraszamy i zabieramy. Jedenastkę kompletujemy i w niej już są Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra oraz Łukasz. Oni wygrali miejsce w naszej jedenastce i udział w tym evencie. Kto jeszcze dołączy? 5 miejsc wolnych zostało, a się będzie działo. Będziemy my, SK Gipa, będziecie wy. Jedenastka szczęściarzy z osobami towarzyszącymi. Będzie jeszcze szansa, żeby na tym Narodowym tam właśnie w czasie SK Karniaki Cup 10 tysięcy złotych wygrać, ale będzie też z nami nasz nowy znajomy. Nowy, a jakby był z nami od zawsze. Sławek Peszko. Słuchajcie, jak sobie zagwarantować miejsce w naszej jedenastce, w naszej ekipie i udział w SK Karniaki Cup? Trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Jak odgadniecie, no to... to jedenastka jest wasza, ale to nie tylko odgadnąć. To trzeba oczywiście trafić na antenę, trzeba się zgłosić do zabawy, zgłosić się możecie na sk.pl, gdzie tej zagadki i wygwizdanego słowa też możecie posłuchać. A właściwie słowa nie możecie posłuchać, bo jest wygwizdane, wiadomo. A wiecie o co chcę, o co miałem na myśli, prawda? No dobra, to teraz ta zagadka najświeższa brzmi dokładnie tak.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: Ja już pewnie wiem, co wy tam myślicie sobie i co wam przyszło do głowy. No to co? Strzelicie coś? Z nami Sławkiem Peszko na Narodowym 4 lipca. Zgłaszajcie się, od tego jest SK Karniaki Cup. SK.pl, tutaj się zgłaszacie. To już Damiano Dawid, The First Time.

to jest bardzo dobry środowy wieczór. To jest imprezka w Radiu SK i to jest Urzel i Moving to the Sun. Ja już serdecznie dziękuję za ten wspólnie spędzony środowy czas. Słyszymy się jutro po 18 ponownie, ale bądźcie ze SK koniecznie i bądźcie z naszymi jakże wakacyjnymi letnimi hitami.

0: Alexia.pl. Poleca Radio SK.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
6: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
7: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/eneo-weekend.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 000

0: 199 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
0: BYD. Build your dreams.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nudzisz się?

0: szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
3: Bydgoszcz na czasie.
4: Dawid Olszewski, opcja dla bydgoszczan, którzy mają mocne nerwy. Kino Helios szykuje maraton horrorów. To tak po zakończeniu roku szkolnego i odebraniu świadectw na przykład. W nocnym repertuarze znajdą się premierowe i przedpremierowe pokazy filmów grozy, Rytuał Lili, Lalka, Krwawe polowanie i Poświęceni. Organizatorzy zapowiadają dawkę strachu i napięcia, które ma być mocnym wejściem w wakacje. To w piątek.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.

0: Radio Eska.
1: Eska.
2: Eska.
3: Summer.
0: City.
1: Eska.
2: Eska.
3: Eska.
2: Summer.
0: City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Eska.
0: News.
5: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
6: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
7: Takiego budowania zaczyna, piosenki
6: tak,
7: po kolei.
6: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
5: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8 miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie Eska Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później ci opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu Eska. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
7: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
8: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
9: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
8: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
9: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
8: Jako, tak.
9: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
8: Da się to zgrać, ten numer jest tak mocny, że jednak, zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
9: Tak.
8: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
7: No to chyba
9: chociaż
7: w imieniu...
9: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
7: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
8: Bo ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
9: Tak.
8: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
9: Tak.
8: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
7: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
8: Irytujące?
7: No tak irytujące, takie, że...
9: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
8: Na razie się wszystkim jaramy.
7: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
9: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie? Ja jeszcze będę pobierać, dużo tej nauk, na pewno. Ale i to jest w jakimś taki, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie tak. Nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
7: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
8: Ja powiedziałem, Gosi, i napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasem mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
5: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
1: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go cytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
3: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
4: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
1: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
3: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm.
4: To nie, ja na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
1: Okej.
4: Okay. I... No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
1: Okej. Okay.
4: Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
1: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
3: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
4: Tak, dobrze, przepraszam.
1: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
4: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
3: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło. I ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
1: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wy obrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
3: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, że ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
4: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
3: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób, które się znajduje.
1: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, o co chodzi?
4: Lubimy.
3: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
4: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
1: Okej.
3: Nie było tak.
1: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest, no dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
3: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
4: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
3: W soundtracku.
4: W soundtracku to jest
3: to... Tego, to się nazywa, jak się nazywa? Nie, Benny Hill, jakoś... Pump it. A Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
4: Przepraszam, Pulp Fiction.
3: Pulp Fiction, to po prostu super, wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc taką znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
1: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpolcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
3: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
1: Okay.
3: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
1: Na jakiś czas.
3: Na jakiś czas i...
4: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i teraz
3: jesteśmy
4: już,
3: głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
5: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl.
0: SK Bydgoszcz News.
10: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Rakner, zapraszam. Każdy powinien być przygotowany na współczesne zagrożenia, podkreślają eksperci podczas międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu. W Bydgoszczy rozmawiają o dezinformacji, wojnie hybrydowej oraz sytuacjach kryzysowych związanych z konfliktem za naszą wschodnią granicą. W programie znalazły się debaty, warsztaty i prezentacje nowoczesnych technologii.
11: Konferencja była wczoraj naukowa, dzisiaj jest kontynuacja tej konferencji naukowej. Dzisiaj mamy panel studencko-doktorancki, który właśnie się rozpoczyna. I tutaj studenci z Akademii Pożarniczej, między innymi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Akademii Sztuki Wojennej i innych, Politechniki Warszawskiej, innych uczelni wyższych, mają możliwość zaprezentowania swoich takich wstępów naukowych, można powiedzieć, i przedstawienia tutaj słuchaczom, uczniom szkół mundurowych, nie tylko szkół średnich z miasta Bydgoszczy i z województwa kujawsko-pomorskiego. Dla nich jest to rozwój naukowy, początek rozwoju, żeby budować kwalifikacje, kompetencje prezentowania, jak również tutaj będą przedstawiać postery, które naukowe uczestnikom tych warsztatów. To jest jedna rzecz, która taka pod kątem naukowym dajemy. Druga rzecz jest to, widzimy, że tutaj w murach uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji mamy różne służby, służby, które między innymi 8 Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialną, Państwową Inspekcję Sanitarną w Bydgoszczy, Inspekcję Transportu Drogowego z Bydgoszczy, mają Krajową Organizację Skarbową w Toruniu i w Bydgoszczy. Mamy również przedstawicieli Służby Więziennej z Bydgoszczy, pierwszej Brygady Logistycznej, jak również tutaj mamy przedstawicieli Straży Pożarnej i tutaj mamy przemysł, tak, zbrojeniowy, czyli przedstawicieli Belmy, WZL-2, którzy przedstawią swoje produkty, które są produkowane na terenie właśnie Bydgoszczy i inne firmy, które zaprezentują. No i oczywiście też nie wspomniałem o Teldacie, który też jest bydgoski, tak jak widzimy, tutaj jest, łączymy trzy takie komponenty: naukowy, przedsiębiorstwa i służby, tak? Czyli łączymy to spojrzenie, tak, praktyków, naukowców i przedsiębiorców, którzy produkują te sprzęty do identyfikacji zagrożeń cyber na E, co to jest, chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiał wybuchowy, co pozwala taką kooperację, tak, w celu wymiany doświadczeń, potrzeb, tak, które w celu kreowania bezpieczeństwa państwa polskiego w dobie tych zagrożeń hybrydowych, bo jak widzi państwo, to jest ochrona i obrona ludności przed zagrożeniami w dobie zagrożeń hybrydowych, których jesteśmy świadkami, tak, my musimy tutaj budować tą odporność, budować świadomości, tak, tutaj też są dzisiaj uczestnikami, są przedstawiciele różnych służb, chociażby od Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, Służby Ochrony Państwa, jak również Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więzienne, bym mógł wymieniać dosyć dużo, ale też na przykład mamy uczni, tak, i studentów naszych tutaj, naszego terenu kujawsko-pomorskiego, którzy będą mogli brać, tak jak wspomniałem, panel studencko-doktoranckim, również wziąć udział w warsztatach, bo są w murach budynku warsztaty przygotowane z zakresu radiometrii, chociażby szkolenia dla radiometrystów, dla funkcjonariuszy i nie tylko dla funkcjonariuszy, którzy zapoznają się z tym obszarem, jak również warsztaty z biologii czy z chemii, tak, dla funkcjonariuszy. A dla studentów, uczni i innych pozostałych osób, którzy tutaj będą zarejestrowani oczywiście, mamy tutaj, że mogą zobaczyć to, co przedstawiają nasze służby, potencjał bydgoski, kujawsko-pomorski, który pokazuje, jaką silną jest województwo kujawsko-pomorskie pod kątem przemysłu, jak i służb militarnych i niemilitarnych w celu kreowania naszego, budowania świadomości społeczeństwa. Mamy teraz ten zagrożenie w postaci konfliktu na Ukrainie. Tak? Powoduje to, że mamy rozwój sił zbrojnych. Powoduje to, że to społeczeństwo musi budować swoją świadomość. Ta świadomość pozwoli przygotowanie się na trudne, można, czasy. Nie powiem, że one mogą nadejść, oby nie, ale ta świadomość pozwala nam lepiej przygotować się, być gotowym na różne scenariusze, tak? Chodzi na jakieś zagrożenie, chociażby być świadomym, jak postępować, jak mamy drona, żeby po prostu nie robić sobie zdjęcia selfie, bo mamy wtedy identyfikację miejsca lokalizacji, tak? Przekazywanie od razu informacji do social mediów, czy mediów, przepraszam, państwa, bo to powoduje, że wszyscy o to dostają w social mediach tę informację. To jest parytet służb, które są dedykowane, tak, do zabezpieczenia tego miejsca zdarzenia, tak, do identyfikacji, gdyż to też stanowi zagrożenie, chociażby pozostawione rzeczy, czy jakieś pakunki, takie czy tam nawet niebezpieczne, żeby też po prostu być świadomym, komu przekazać, tak, co zrobić z tą informacją, tak, żeby to też nie było to, że rozpowszechniane. Jak również też budowanie takiej świadomości w dobie dezinformacji, po prostu nie budować takiego chaosu, świadomości, że się boimy. Wrzucamy, ktoś wrzuci posta, że coś tam się straż pożarna robi tą kontaminację i wszyscy, bo coś, wiemy, że służby za wschodnie granice chociażby, tak, rosyjskie czy białoruskie, prowadzają taką dezinformację w media i powodują to, że nie czytamy uważnie, tak, a taka informacja dezinformacyjna powoduje chaos i po prostu tego w postaci kuli śnieżnej rozwija się to zagrożenie i po prostu powoduje panikę, że kupujemy, idziemy do sklepu, wszyscy kupują, wypłacają pieniądze z bankomatu, kupują paliwo, wodę i tak dalej, nie? Musimy być tego świadomi, że musimy uważnie to czytać i po prostu być na te zagrożenia, żeby wiedzieć, jak to się zagrożenie, czym jest to zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne, to, że na przykład mamy hasło brudna bomba, bo wow, jest takie duże zagrożenie, wszyscy wiemy, boimy się tego, ale teraz tak, to jest dedykowane dla służb, ta brudna bomba, to czym ona jest, tak, to też czy ona będzie stanowić takie zagrożenie, to nie jest tak, że od razu nas zabije, tak, musimy być świadomi, że to promieniowanie, tak, to nie jest, że nawet ten twórca tej brudnej bomby, jeżeli za dużo by użył środków źródeł promieniotwórczych, które by stanowiły zagrożenie dla jego życia, to wiemy, że ta bomba, no, po prostu jego zabił, tak, promieniowanie.
12: Trochę pan o tym wspomniał na początku, ale to jest konferencje i warsztaty skierowane do studentów, tak, również zajmujących się bezpieczeństwem, do ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem, do mieszkańców.
11: Tak, również do mieszkańców, tak, do mieszkańców budujemy, to też jest to skierowane, była możliwość zapisywania się na te warsztaty, bo to jest forma zarejestrowanej osób, które się zgłosiły na te warsztaty. Warsztaty są bezpłatne dla społeczeństwa, każdy mógł się zarejestrować. To podlegało identyfikacji, bo ktoś, musimy tutaj też mieć nadzór, kogo tutaj wprowadzamy, ze względu na tematy tych służb, które tutaj wprowadzamy, poruszamy pewne tematy, tak. Chcemy mieć nadzór nad właśnie, tak jak wspomniałem, tą dezinformacją. Musimy być świadomi budowania tego bezpieczeństwa. Tak jak społeczeństwo też, tak jak wspomniałem, musi mieć tą informację od służb, czy od tutaj chociażby posłuchać prelekcji studentów, czy też innych naukowców, czy też specjalistów z formacji chociażby straży pożarnej, czy policji na temat właśnie tych zagrożeń, które mam na co dzień, tak, które mogą wyjść. Te warsztaty tak naprawdę, nazwa jest 6 warsztaty po NCBR, ale te warsztaty zawierają w sobie konferencję naukową, którego byliśmy świadkiem poprzedniego i dzisiaj mamy zakończenie tej konferencji naukowej w postaci panelu studencko-doktoranckiego, jak również warsztaty. Warsztaty stanowią to, że mamy szkolenia chociażby z radiometrii, mamy warsztaty dla służb biologii, z chemii, mamy również zapoznanie się z produktami przemysłu zbrojeniowego z terenu Bydgoszczy, tak? Jak również przedstawienie to, co służby mają do zaoferowania, tak? Może zaoferowania, może ten młody człowiek będzie chciał wstąpić do Wojska Obrony Terytorialnej, albo do służby więziennej, albo do policji, zostać strażakiem, tak? To też jest kontakt młodego człowieka, czy też i nie tylko młodych ludzi, bo to wiadomo, że każdy może wstąpić w określonym wieku według wymogów służb do tych formacji, tak? To też społeczeństwo ma właśnie kontakt dzisiaj ze służbami, mogą porozmawiać face to face z funkcjonariuszem, z żołnierzem, jak ta służba się odbywa, może to zachęcić, tak, do wstąpienia ubrania w mundur takiego człowieka.
13: Kamila Pruszkowska. Tutaj na stoisku mamy urządzenia do identyfikacji substancji, to są spektrometry Ramana, wykorzystywane bardzo szeroko od kilku lat przez różnego rodzaju służby, takie jak policja, Straż Pożarna, Krajowa Administracja Skarbowa, Służba Celna. I to są urządzenia, które w bardzo szybki sposób, jak tutaj Państwo widzą, przez opakowania, czy to właśnie butelki, czy przez blistry, jesteśmy w stanie sprawdzić, z jaką substancją mamy do czynienia. Czyli możemy zobaczyć, czy na przykład przez granicę ktoś deklarujący, że przewozi wodę, przewozi faktycznie wodę, czy na przykład przemyca alkohol. Również tutaj mamy różne substancje, w każdej jest coś innego, więc też ten aparat powie nam, czy mamy do czynienia z substancją niebezpieczną, czy na przykład z cukrem bądź mąką. I to jest po prostu taka najszybszy sposób do identyfikacji. Nie trzeba tutaj jakiejś bardzo zaawansowanej chemicznej wiedzy. Głównie z tego urządzenia korzystają nie chemicy, jeśli chodzi o służby. Bardzo proste w obsłudze i bardzo szybkie, tak. To jest analiza w przeciągu od kilku sekund do kilku minut. Czyli to jest substancja niebezpieczna, to i tak trzeba wysłać to do laboratorium oczywiście, no ale wtedy to przyspiesza dużo bardziej czas, gdzie służby zatrzymują człowieka i wiedzą, że to nie będzie proces, który trwa 1, 2, 3 dni, tylko na miejscu już wiedzą, ok, mamy do czynienia z nielegalną substancją, wysyłamy to na CITO do laboratorium i to jest po prostu potem jeszcze potwierdzane już takimi metodami pierwszorzędowymi, gdzie może to służyć jako dowód w sądzie, tak?
12: W kontekście tej tematyki, która jest tutaj poruszana, czyli zagrożeń chemicznych, biologicznych, wojny hybrydowej, służby tego rodzaju też mogą korzystać z tego sprzętu, chociażby gdzieś na granicy, tak?
13: Tak, korzystają. Oni korzystają z tego już od kilku lat. Mówię, my dostarczaliśmy 2 lata temu do 21 jednostek chemicznych Straży Pożarnej właśnie aparaty, które wykorzystują na co dzień. Tutaj jak Państwo dzisiaj porozmawiają również ze Strażą Pożarną, to na co dzień właśnie mówią o zdarzeniach. To są różnego rodzaju zdarzenia. Czy to są nielegalne laboratoria, czy jakieś porzucone gdzieś pojemniki z niewiadomą substancją. To wszystko jest wykrywane. Tak samo policja, tak, gdzie znajduje jakąś substancję przy człowieku, jest w stanie bardzo szybko wykryć, co to jest. Czy tak jak wspominałam wcześniej, na granicy substancje, które są przemycane. Nawet jesteśmy w stanie tym urządzeniem sprawdzić, czy mamy do czynienia z diamentem, czy z jakimś innym kamieniem, więc też można powiedzieć takie fałszerstwa, przemyty minerałów. Możemy sobie tym sprawdzić. Tutaj mamy akurat tabletki, które są w blistrze. Przykładamy spektrometr, wciskamy przycisk tak naprawdę i wykonujemy pomiar. Następnie ten wynik jest analizowany, porównywany z biblioteką znajdującą się w urządzeniu i dopasowywany, i jesteśmy wtedy w stanie stwierdzić, czy to jest substancja legalna, przewożona przez granicę, czy nielegalna. W zależności od koloru wyświetlania substancji, zielone są to substancje bezpieczne, żółte to są na przykład substancje łatwopalne bądź prekursory, czerwone substancje niebezpieczne.
12: Jeśli chodzi o służby, to na pewno jest zupełnie inny wymiar, zupełnie inna praca niż kiedyś.
13: Tak, oczywiście, to znacznie przyspiesza pracę, również można powiedzieć wspomaga płynność tej pracy, no bo możemy dużo więcej substancji zweryfikować. Nie zapychamy tego laboratorium, do którego wysyłamy próbki, no i też jesteśmy w stanie stwierdzić, że faktycznie mamy do czynienia z substancją niebezpieczną i mamy podstawę do tego, żeby takiego człowieka, można powiedzieć, bardziej prześwietlić.
14: No, spodziewaliśmy się na pewno wykładów dotyczących czegokolwiek o służbach mundurowych i o militarnych sprawach. Dlatego tutaj jesteśmy, dlatego wybraliśmy tę szkołę i dlatego tutaj przyjechałem wraz z klasą. No liczymy na to, że czegoś nowego się po prostu dowiemy.
12: Jesteście w klasie mundurowej, więc kwestie właśnie związane z obronnością, z bezpieczeństwem Was dotyczą. Pewnie macie o tym na zajęcie.
14: Dokładnie tak. Dużo już o tym rozmawialiśmy w naszej szkole, dlatego wybraliśmy przyjazd tu na UKW, żeby też o tym usłyszeć i żeby też się doinformować na te tematy. No bo poniekąd to też jest jeden z naszych tematów, który powinniśmy wiedzieć i powinniśmy o nim więcej rozmawiać w tych czasach. No, patrząc po tym, co się dzieje na świecie, to każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej powinien chociaż trochę wiedzieć o obronie naszego państwa, aby wiedzieć w razie kryzysu, co byśmy mogli zrobić. No i żeby pomóc naszemu państwu.
10: Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego spotkali się funkcjonariusze służb mundurowych, specjaliści od bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, przedstawiciele administracji publicznej, są naukowcy, studenci oraz uczniowie klas mundurowych.
0: SK Bydgoszcz.
10: Latem znów popłynie rzeka muzyki, wraca cykl wakacyjnych koncertów pod gołym niebem. W centrum Bydgoszczy będzie można spotkać ciekawych artystów, którzy wystąpią na żywo, mówi Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy.
15: Rzeka muzyki to cykl, który również cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości naszego miasta. Każda niedziela lipca i sierpnia tradycyjnie startujemy 5 lipca, w tym roku tak to wypada, ostatni koncert 30 sierpnia. Jak zwykle przygotowaliśmy zróżnicowaną ofertę muzyczną i artystyczną. Będziemy mieli vocal play, będziemy mieli bossanową, jazz, blues, rock, a także autorskie projekty lokalnych artystów. Wśród wykonawców m.in. znany zespół Audiophiles, Krystyna Stańko czy The Beatles na jazzowo, a także Nocna Zmiana Bluesa czy band Adama Lemańczyka z bydgoskimi wokalistami. To oczywiście nie wszystkie koncerty, również zachęcam do szczegółowego śledzenia.
10: A początek występów o 19 na Wyspie Mojskiej.
0: SK Bydgoszcz News.
10: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rachwerska. Będzie można dowiedzieć się, jak reagować w trakcie nieprzewidzianego kryzysu. Wkrótce ruszą szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej. Zajęcia opierają się na poradniku bezpieczeństwa, który trafił do ponad 16 milionów gospodarstw domowych. W województwie kujawsko-pomorskim szkolenia rozpoczną się w wakacje i zorganizuje je Polski Czerwony Krzyż, mówi Tomasz Okoński, dyrektor PCK w Bydgoszczy.
16: Trzeba jednak pamiętać, że Polski Czerwony Krzyż to nie tylko tak naprawdę pokazy ratownictwa, ale to też pomoc humanitarna i działanie ratownicze szeroko rozumiane. I chcielibyśmy podczas tegorocznych wakacji tak naprawdę bezpieczeństwo rozumieć bardzo szeroko i rozpoczynamy w wakacje warsztaty, kursy dotyczące ochrony ludności. One są realizowane przez ministerstwo i nadzorowane tutaj w województwie przez pana wojewodę. Nasi instruktorzy wyspecjalizowani będą te kursy prowadzić. 250 kursów przeprowadzimy do końca listopada. Będziemy szkolić wszystkich mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie. 250 szkoleń. Wszystkich chętnych. Jak ktoś będzie chciał, może się na te warsztaty zapisać i będziemy szkolić. Pytanie z czego? Obronność chcemy traktować i bezpieczeństwo bardzo szeroko, dlatego Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił m.in. z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie na przykład w szafce w kuchni. Jak przygotować plecak ewakuacyjny. Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy, gdzie mamy się ewakuować, gdzie mamy się schronić. Jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Jak zadbać o swój dom, jak zabezpieczyć zakład pracy, szkołę, gospodarstwo. Jak na przykład, co zrobić ze zwierzętami domowymi, gdy musimy szybko się ewakuować. Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy. Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada, 250 w całym województwie. Już w najbliższych dniach podamy szczegóły dotyczące, jak się zapisywać, jak na takie kursy, warsztaty. Każdy mieszkaniec naszego województwa będzie mógł się zapisać i to jest wielka taka akcja prowadzona przez ministerstwo i nadzorowana przez pana wojewodę, które będzie realizował Polski Czerwony Krzyż, więc to na pewno takie duże przedsięwzięcie, które myślę, że dla wielu osób będzie ciekawe, interesujące i to są rzeczy, które na pewno warto poznać, bo są to rzeczy, których nie znamy, o których zapominamy lub które po prostu są dla nas nowością, ale to, co zrobić w sytuacji tutaj trudnej i niebezpiecznej, to są na pewno informacje, które oby się nie przydały, ale które na pewno warto znać.
10: Szkolenia mają potrwać do końca listopada. Na Kujawach i Pomorzu zaplanowano 250 bezpłatnych, 8-godzinnych szkoleń. Trzeba będzie się zapisać. Program koordynuje MSWiA.
0: SK Bydgoszcz.
10: Rusza sezon wakacyjny na

0: kujawsko-pomorskich kąpieliskach. 130 tysięcy złotych trafi w tym roku na letnie dyżury i patrole wokrowskie. Pieniądze przekaże ratownikom samorząd województwa. Trafił już do nich sprzęt zakupiony z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. To samochody, kłady, kajaki, łodzie czy defibrylatory. Ratownicy apelują o ostrożność i przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Jak mówią, jedna nieprzemyślana decyzja nad rzeką czy jeziorem może kosztować życie, mówi Roman Guździoł z WOP-u w Bydgoszczy.
1: Dobrze, że radio, SK, wszystkie radia powinny torpedować, bombardować informacjami o niebezpieczeństwie, że gdzie kto, młody człowiek włączy radio, czy prawda, to przed wakacjami powinny być informacje. I wtedy jest coś takiego. Rachunek sumienia. Ja spełniłem swoją rolę. Robiłem wszystko, mówiłem, biegam, patrzę, informuję, że chociaż te słowa są za małe. Ja zawsze powiadam tak. 100 tysięcy słów wypowiadam, bo bardzo szybko mówię. Z tych 100 tysięcy słów, żeby chociaż 50 tysięcy dotarło gdzieś tam na obrzeżach, żeby w tych radiosłuchaczy usłyszeli, żeby z tych 50 tysięcy 20 tysięcy zostało przemyślane. Z tych 20 tysięcy słów i ostrzegania przed niebezpieczeństwami, żeby chociaż 10 tysięcy. Z tych 10 tysięcy, żeby 5 tysięcy. Z tych 5 tysięcy, żeby 300 zostało zrealizowanych, to mamy praktycznie, można powiedzieć, 300 istnień ludzkich ochronionych, uratowanych psychicznie, teoretycznie, dlatego że ludzie idący nad wodę, a szczególnie gdy spożywają alkohol, wydaje im się, że są mocarze, młodzież, szpan przed dziewczynami i wtedy macho skacze do wody, tylko zapomniał, że pomylił pomosty, że ten pomost, którym on skacze, to ma 60 cm wody, a nie 1,60 m czy 4,60 jak na tym trzecim pomoście. I proszę Państwa, i już jest wypadek. Tutaj właśnie dzisiaj mamy dwóch panów jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Z nimi rozmawiałem i kiedyś im zaproponowałem, jedźcie między dzieci, między dorosłych i pokazujcie, że wasze niesubordynacja, nie chcę powiedzieć głupota wasza, a mówi tak, no skoczyłem do wody i nie było wcale głęboko. I zostałem w tej wodzie i nikt mnie nie mógł wyjąć, bo ja nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. I proszę Państwa, takie właśnie między innymi jak dzisiaj, takie okazje przed wakacjami dzieciakom jeszcze powinny w szkołach, na lekcjach wychowania obywatelskiego, fizycznego, lekcjach
2: wychowawczych
1: mówić o tym i przypominać. Pamiętacie, co ratownicy mówili? Pamiętajcie o tym, że na kajaku musimy mieć kamizelkę zapiętą i tak dalej. To tu dzisiaj pokazujemy. Że musicie w ogóle mieć kamizelki, że nie ma co być maszą, nie ma co być nad człowiekiem, bo można, to życie nasze jest kruche, bardzo kruche. Jak widzimy, do wody 5 minut i może być już po człowieku. Dlatego bardzo się cieszę, że Radio SK też chce pomóc nam wszystkim, bo to do nas wszystkich jest. To nie tylko do WOPR-u, policji czy straży pożarnej, ale do wszystkich służb, do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby myśleli i rozmawiali z sobą, między sobą. Uważaj, nie wchodź do wody. Stary, wypiłeś 2 piwa, daj sobie z tym spokój. Wiesz, co to znaczy? Że możesz stracić siły po 200 metrach i nikt ci nie pomoże, bo nikogo nad tą rzeką nie ma, czy nad tym jeziorkiem, tylko jesteśmy we dwójkę. Także jeszcze raz przestrzegam, bez alkoholu, woda, panie redaktorze, proszę Państwa, woda nie lubi promili. Czy to jest w górach, czy nad rzeką, nie lubi, nie cierpi wręcz promili, bo jak się człowiek promilami zacznie nasycać, to może właśnie stracić życie.
2: Trochę pan o tym wspomniał przed chwilą, ale te najczęstsze błędy popełniane nad wodą, to jest właśnie alkohol chyba przede wszystkim, prawda?
1: Przede wszystkim alkohol, w tej chwili wszystkie środki i używki, bo alkohol wyczujemy od osoby innej. Jeżeli teraz, nie chcę teraz wspominać o różnych tam, bo to będzie jakaś reklama tych środków odurzających, nie widać tego. Po człowieku, tylko po pewnym jego ruchach, gestach widzimy, że on zachowuje się nieracjonalnie. No więc coś jest na tym. To jest po pierwsze. Po drugie, brawura. Brawura, młodzieżowy szpan, żeby się zaimponować kolegom, koleżankom, że ja to skoczę, świecę zrobię, pion, złamię się, scyzoryk. No i proszę Państwa, nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość. Jak nie wiemy, czy w tej wodzie ktoś nie wrzuci ławki poprzedniego wieczora z pomostu. I w tym momencie skaczemy, no to głęboko, i trafiamy w ławkę, którą jacyś ludzie niepoważni, pijąc piwko, na coś się pokłócili, wrzucili ławkę.

0: swoich możliwości i nie wrócić, bo pani osłabnie i zostanie pani 100 metrów. Niech pan mnie nie straszy, ale ja mówię, proszę pani, nie straszę. Ja tylko chciałem panią przestrzec, że mierzmy siły na zamiary, żebyśmy wiedzieli, czy 100 metrów mamy taką kondycję, mamy takie możliwości, a jeszcze gdybyśmy się zachłysnęli wodą, płynąc, no bo różnie, fala, jakiś skuter przepłynął, żeby postraszyć ludzi, to zrobił falę, dostaliśmy w usta wody, korek ślinowy się tworzy, nie wiemy o tym, że tą wodę powinniśmy przełknąć do żołądka, a nie wypluwać. Próbujemy ją wypluwać, tworzy się korek ślinowy, zatyka nam i zaczynamy się dusić.
1: Czyli połykać.
0: Jeżeli możemy wypić 5 litrów wody i nie ma żadnego problemu. I żeby ludzie wiedzieli, że jak łykniemy wody i zaczniemy, popracujemy kończynami, to wyniesiemy się do góry i wtedy krzyknąć ratunku, czy pali się, czy cokolwiek. Inaczej, bo nieraz jak ratunku, to może ktoś nie usłyszeć. I proszę Państwa, naprawdę, jeszcze raz przypominam, zdrowy rozsądek, jeszcze raz chcę to podkreślić, zimna głowa, bo słońce mocno świeci, to niech ona będzie zimna, bo jak będzie później zimna, bo najpierw będzie gorąca, skoczymy do wody, tak się w Solcu Kujawskim zdarzył wypadek, że skoczył obcokrajowiec do wody i już nie wyszedł. Tak, wyjęliśmy go po tygodniu na jednej z ostróg. I powiem, dla młodego mojego ratownika było to widowisko straszne, bo człowiek był cały obsypany piachem, omulony, bo leżał, musiał być przysypany, ciało odgazowało. I on mówi do mnie tak, wie pan co, dlaczego on tam skakał? A ja mówię, widzisz, jesteś ratownikiem, teraz już go nie zapytamy, ale wszędzie, gdzie będziesz, rozmawiaj, na koloniach, na obozach, w domach rodzinnych, na imprezach, mówcie, przed wakacjami, słuchajcie, kochani, wiecie, no to mamy sobie po piwku, po drinku, możemy, rozumiemy. Ale pamiętajcie o tym, że jak idziecie nad wodę, to starajcie się te środki odłożyć na później, na wieczór, jak będziecie na brzegu. A jeszcze raz powiadam, cały czas z rozwagą podchodzimy do tego z rozsądkiem. Zastanawiajmy się i mówmy innym. Jak widzimy, że inni są gorącą głową, to próbujmy im powiedzieć. Następny temat. Wchodzimy do wody znanej. Do wody nieznanej nie skaczemy, nie wchodzimy. Ale jeżeli wchodzimy do wody i leżeliśmy na leżaku, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to wejść do kolan, ochlapać twarz, obmyć twarz, okolice serca, schłodzić tą zewnętrzną wodą, żeby się troszeczkę ta różnica temperatur zniwelowała. Bo jeżeli skoczymy w takim nagrzanej temperaturze, woda ma 20 stopni, ciało ludzkie około 40, różnica temperatur 20 stopni i o szok termiczny, wstrząs termiczny nie trudno. Dlatego powinniśmy na każdym kroku się zastanawiać, no ale mówię, na trzeźwo, to niektórzy potrafią się zastanawiać, niektórzy nie potrafią. Dlatego, panie redaktorze, bardzo proszę i bardzo proszę, proszę państwa, uważajmy i jeszcze, jeżeli jesteśmy na kąpieliskach, gdzieś na jakichś dzikich, prawda, no jest wyrobiska, gliniankach, obserwujmy siebie wzajemnie, nawet na kąpielisku. Zwróćmy uwagę, że koleżanka, która była w tym czerwonym stroju, obok mnie jej nie ma, czy ona wyszła, czy nie wyszła. Jeżeli nawet jak zaalarmujemy ludzi, powiedzmy, słuchajcie, nie ma koleżanki, bo ona tutaj była przed chwileczką. Czy ten pan, który skoczył do wody, bo patrzymy nieraz, jak tam sobie skaczą do wody i nie wyszedł, czyli coś się dzieje. No ale zanurkował, 25 metrów wyszedł i kiwa, że jestem tutaj. No to rozumiem. Dlatego, proszę Państwa, obserwujmy siebie wzajemnie. Jak jesteśmy gdziekolwiek, nad morzem, nad rzeką, nawet na dzikim kąpielisku, którego nie polecam, bo nie znamy wody, przyjeżdżamy, myślimy, że jest wszystko okej, a tam czyhają na nas takie niebezpieczeństwa pod wodą, o których nam się nawet nie śniło.
1: A woda bywa zdradliwa, prawda? Jak nie znamy zwłaszcza terenu, nie wiemy, czy za chwilę nie będzie zbyt...
0: Nagłego uskoku. Tak. Nagle, ma pan rację, panie redaktorze. Woda bywa tak zdradliwa, na przykład rzeka Wisła blisko, no rzeka Brda to tak raczej ma to korytko tak umiarkowane, że wiemy, że jak jest płytko, jeszcze będzie uskok i będzie głęboko. Na przykład rzeka Wisła jest totalnie zdradliwą rzeką. Ja mam do tej rzeki potężny szacunek, bo wyciągnąłem tam niejednego topielca, uratowałem niejedną osobę i mam szacunek do tej rzeki, bo ona jest nieprzewidywalna. Ja kiedyś tak powiedziałem, że niektóre kobiety są takie, właśnie.
1: Z Wisłą to lepiej z daleka patrzeć, podziwiać. Prawda?
0: Tak, proszę Państwa, jeszcze dodam, że Wisłę to pięknie można obserwować, patrzeć jakie nurt, tam są takie zwane ostrogi, budowle wodne, są tak zwane wiry, niektórzy to mówią, to są zwary, no ale to powiedzmy sobie, i są łachy, też tak pospolicie nazywane ławicami, to są ławice i powiem

I tam często się wychodzi, na ten piaseczek kładziemy, opalamy się, słoneczko nam daje ognia, a my chcemy się wtedy ochłodzić. I w najgorszym momencie idziemy nie w tym miejscu, gdzie nanosi piasek, a z drugiej strony, gdzie jest urwisko. I bardzo często są tak zwane, my mówimy takie zapadnie. Płytko, płytko, płytko, dół, 2,5 metra i jest wypłycenie i znowu płytko, płytko, płytko. Dlatego, proszę Państwa, od rzeki Wisły to jak najdalej, a jak najbliżej tak, ale ją obserwować. Ale do niej nie wchodzić i nie korzystać. Po drugie, jest to szlak żeglowny. Tam może płynąć skuter, motorówka. Jak widzimy dużą barkę, to też nie powinni się tam zbliżać nawet łodziami motorowymi czy kajakami, bo jak podpłyniemy za blisko, to na dziobie jest zjawisko odpychania, a na rufie zjawisko przyssawania i może nam przystać łódkę i wciągnąć nam także, jak nam zakręci, może kapitan czy termotorzysta, czy ten, który prowadzi barkę, nie zauważy, że ktoś tam kajakiem gdzieś tam się zamieszał. Jeżeli pływamy sprzętem wodnym, proszę Państwa, a mamy słabe umiejętności pływackie, ubierajmy kamizelki.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

SK Bydgoszcz. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: Co to, to jest Radio ESK?
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.